patrząc na czarną magię, bo patrzę w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie stale dla niej.

0: poradzić.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: SK Kraśnik.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

wygrać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy będzie

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Francesca.
1: Let's get it started in here.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Przed mikrofonem Piotr Staszczuk, kłaniam się i po raz pierwszy dzisiaj zobaczmy, czego możemy się spodziewać wychodząc na zewnątrz. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą nam nawet 24 kreski na plusie i będzie dosyć słonecznie.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Nagłe zwroty po śmiertelnym pobiciu kibica Hutnika Kraków. Jest kolejna decyzja sądu w sprawie 16-latka podejrzewanego o udział w tym brutalnym ataku. Uchylono mu udzielony urlop i nakazano powrót do młodzieżowego ośrodka wychowawczego, a tuż wcześniej nakazano zwolnienie go z izby dziecka, dokąd trafił po zatrzymaniu. Wciąż śledczy nie podali, jakie decyzje zapadły wobec drugiej z zatrzymanych osób po śmierci pobitego 36-latka. Niemal 160 ofiar i setki zaginionych. Takie są najnowsze doniesienia z Nepalu po powodzi błyskawicznej. Służby poszukują niemal 350 turystów, o czym więcej reporter eski Mateusz Gołębiewski.
3: Jak udało mi się ustalić, polski MSZ na razie nie ma informacji, by w zdarzeniu ucierpieli Polacy. Ministerstwo pozostaje w stałym kontakcie z konsulem w Delhi i honorowym konsulem w Katmandu. Rząd w Nepalu przekazał, że według wstępnych doniesień do kataklizmu doszło w wyniku trzęsienia ziemi, które spowodowało lawinę, a ta doprowadziła do tragicznej w skutkach powodzi.
2: 100 zawodników i zawodniczek, 8 drużyn z całej Polski w Łodzi ruszyło Łódź Soccer Camp. Młodzi piłkarze zmierzą się w turnieju, ale będą też poznawać tajniki futbolu. Między innymi pod okiem byłego reprezentanta Polski Grzegorza Krychowiaka.
4: Będą spotkania z psychologiem, z dietetykiem. Uczymy dzieci, jak odpowiednio się odżywiać, że sen jest ważny. Wszystko to, do czego ja nie miałem dostępu.
2: A najlepsze drużyny zagrają w sobotę w finale na stadionie Widzewa.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Radio SK.
7: No dzień dobry, mówimy wam w czwartek. Już tak niewiele zostało, piątek na horyzoncie. Ja dzisiaj czekam na pięć stów, dzisiaj po godzinie 8:00. A ty, Janki, na co dzisiaj czekasz?
8: Ja,
7: ten czwartek?
8: Pani, czekam na kawusie jakby co, bo stwierdziłem, że dzisiaj może ty.
7: Dobrze, to może zróbmy tak. Ty kawa, ja łazienka, a wy dajcie znać, na co wy czekacie. 664-402-302. Radio SK. Lubeskowy Messenger.
8: Zapraszamy.
9: Dzień dobry, dzień dobry. Czekałam na przejeździe kolejowym, aż otworzą chleb, ale już otwarli jazdę.

0: No Ed Sheeran jeszcze raz. No, za każdym razem bardzo ładnie. 8 minut po godzinie 6. Fajnie, że z nami jesteście w czwartek, za kwadrans piątek 27 sierpnia.
1: No i tak się zastanawiamy od samego rana, na co czekacie, bo to, że czekaliście na nas, to jesteśmy przekonani, bo nasze ego jest wielkie, ale tak zupełnie serio, domyślamy się, że macie coś, co sprawi, że za chwilę się uśmiechniecie.
2: Dzień dobry, SK, ja czekam z utęsknieniem na urlop jeszcze dziś i jutro i 2 tygodnie wolnego. Pozdrawiam ze Szkocji.
0: Ale Szkocja jedzie do nas, do Polski.
1: A, no właśnie chciałam powiedzieć, że...
3: Bo tam pogoda w kratkę.
0: Na co czekacie, czekamy. A, czekamy też na panią Jadzie, która zaraz do nas dołączy. This one.

0: 17 minut po godzinie 6. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poranne prasowanie.
2: Jadzie, pytamy dzisiaj naszych fantastycznych słuchaczy, na co czekają?
1: Na piątek.
0: To
2: dziękuję,
0: jutro.
2: Bo zanotowałam.
0: No. Kilka godzin. No to
2: ale zobacz, jak szybko spełnimy marzenie pani Jadzi.
0: Bardzo dobrze, no. Wcześniej jeszcze przejrzymy oczywiście, no przynajmniej raz, bo dzisiaj i jutro przegląd prasy, prasujemy, patrzymy, co się dzieje. White 2115 pewnie wszyscy kojarzą, Matę też kojarzą wszyscy, prawda? Wydali wczoraj wspólny numer, 1 na 1 000 000, to jest tytuł tego numeru, ale uwagę, fanów przyciąga nie tylko sama pieśń, piosenka, w teledysku razem z chłopakami występuje Roxana Węgiel, Roxy Węgiel.
2: No i teraz zobacz, Jadziu, jak ładnie wyglądają. White 2115, Mata i Roxy.
1: Pokaż, no te tutaj. Dzieciaki.
2: Ładne,
0: proszę,
2: nie?
0: Ładne, no.
1: Tylko czemu każdy ma pseudonim jak hasło do Wi-Fi?
0: to jest dobry pomysł. Hasło do Wi-Fi, Roxy.
2: Albo White 2115.
3: Wiktor by resetował.
2: No, Ania Mucha, na pewno wszyscy kojarzą. Ona jest przeciwko obowiązkowym napiwkom. Ostatnio Mateusz Gessler o tym mówił, że uważa, że powinny być obowiązkowe. No i
0: no
2: sporo
0: i
2: ludzi,
0: dyskusja,
2: och,
0: tak.
2: Bardzo. No i cóż, ona uważa, że napiwek powinien być nagrodą za dobrą obsługę, a nie czymś po prostu doliczanym z automatu, no.
1: Czyli żeby Ania zostawiła napiwek, to serwis musi być taki, że mucha nie siada.
0: Co najmniej.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
0: No i ładnie, czekamy na piątek razem z Jadzią. Dziękujemy pięknie.
1: Proszę bardzo.
0: Lecisz na kawkę?
1: Nie już.

0: Kamal, zamawiałaś coś z zagranicy?
1: Ha, owszem.
0: Tak?
1: No.
0: To chyba nie dojdzie, bo ten balon z tymi wszystkimi paczkami wylądował nie tam, gdzie powinien prawdopodobnie. No chyba, że wylądował u ciebie przed domem.
1: Nie wylądował u mnie przed domem. Chcesz powiedzieć, że będą opóźnienia?
0: Będą opóźnienia i za chwilę Marcin ci wytłumaczy, co się wydarzyło z tą twoją paczką.
1: Dobra, robię głośniej. Mhm.

0: Reklama.
1: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca rzeszowiacy Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronos Pan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Zapraszamy do świata profesjonalnych narzędzi i rozwiązań BHP. W Acertado znajdziesz wysokiej jakości trwałą odzież roboczą marki Safety, Jogger oraz Sara Workwear. Komfort, który zapewni bezpieczeństwo przy pracy. Szukasz solidnych elektronarzędzi i narzędzi ręcznych? Posiadamy sprzęt renomowanych marek Milwaukee, Hikoki, DeWalt, ProCraft oraz Jonesway. Narzędzia spawalnicze i pneumatyczne wraz z osprzętem. W Acertado masz wszystko do pracy bez kompromisów. Przekonaj się, że jakość naprawdę robi różnicę. Acertado Lubelska 115 w Kraśniku.
3: Wspaniały urlop, ale czy nas na to stać?
4: Stać nas, bo w salonie Fachowiec Kraśnik zaoszczędziliśmy na remoncie.
5: Tylko teraz wakacyjna oferta. Rabat 20% na panele podłogowe Eger w salonie Fachowiec. Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B. Promocja trwa do końca sierpnia. Zapraszamy do salonu i na grupa Fachowiec EU.

0: dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Dzisiaj z łupki rtęci pokażą nam maksymalnie 24 kreski na plusie. Przez cały dzień będzie towarzyszyć nam tylko delikatny wiatr, a na niebie nie zobaczymy zbyt wielu chmur. Jeżeli chodzi o sytuację na drogach, to o tej porze przejedziecie całe miasto bez większych utrudnień.
0: Sponsorem programu jest Więgra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
2: Jest 6.30, to jest SK News, Marcin Frocki, zapraszam. Dwóch pracowników lotniska we Frankfurcie nad Menem zmarło na malarię, czterech jest wciąż zakażonych, a źródłem zakażeń mógł być komar przewieziony samolotem. Na terenie portu lotniczego ustawiono pułapki na komary, a schwytane owady są obecnie badane w laboratorium. A balon z nielegalnymi papierosami znaleziony dziś w nocy na Podlasiu wylądował na dachu domu w Jaświłach. Przenosił 15 tysięcy paczek papierosów. Policja przypomina, by o każdym takim obiekcie informować służby.
0: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel marki artykułów szkolnych Gryzmaki.
3: SK Sport News.
2: Znamy już wszystkich uczestników piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wieczorem odbyły się ostatnie mecze eliminacji. W nich awans wywalczyły AEK Ateny, Slovan Bratysława, Fenerbahce i Viking FK Stavanger. W fazie ligowej zobaczymy w sumie 36 zespołów, a ich losowanie odbędzie się dzisiaj po południu. Pierwsze spotkania za niecałe dwa tygodnie. A Martyna Hubka o krok od pierwszego w karierze awansu do wielkoszlemowego turnieju. Polska tenisistka zagra w ostatniej rundzie eliminacji do US Open. Wcześniej odpadli w nich Linda Klimowiczowa, Katarzyna Kawa i Max Kaśnikowski.
0: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
4: Jankes. Kama i Wiktor.
5: No to faktycznie miałeś rację, trochę się naczekam jeszcze na tę paczkę.
6: No właśnie, Kamcie, no to jakiś tam błąd w adresie był, ale dobra, nie ma błędu, jeśli chodzi o odbieranie telefonów, głosówki na Messengerze, na co czekacie w czwartek?
7: A ja czekam na kobietę, która powiedziała 5 minut, jeszcze tylko 5 minut, prawie pół godziny temu. Pozdrawiam.
5: Dobra, dobra, no my mamy problemy z czasem, a wy z centymetrami.
8: Co?
5: Przecież Wiktor jak przyjeżdża z ryb i mówi, o, taka ryba była, no błagam cię, przecież widziałam na zdjęciu.
6: No to, co ty

0: 23 minut, 3 minutki i będzie z nami godzina 7 tutaj SK. No dobrze, dobrze, dobrze, dzieje się na świecie, oczywiście cały czas. Kama wzięła sobie z radości aż.
1: Siewałam cicho, incognito, no.
0: To nie było ziewnięcie, proszę państwa, to był mój wzrok. Proszę państwa, prezydent Karol Nawrocki, tak właśnie, zaprasza nie do końca nas, Kama.
1: Dlaczego?
0: Bo młodych.
1: No kurczę.
0: Do Juraty,
1: ja
0: do
1: byłam,
0: siebie.
1: Zobacz, wczoraj sobie twarz zrobiłam, zobacz jak dobrze wygląda.
0: Ta twarz brzmi znajomo rzeczywiście. Zapraszam do Juraty, pod koniec sierpnia odbędzie się dwudniowe spotkanie dla osób w wieku 18-26.
1: A, ja mam 28.
0: Mhm. W planie są rozmowy z prezydentem, oczywiście debaty, sport, a nawet zajęcia z samoobrony.
1: No i fajne to.
0: No i koncerty, a jedną z gwiazd będzie, uwaga, z Colim.
2: Wejdę.
0: Wejdę.
1: Czyli najpierw prezydent, potem z Colim.

0: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
4: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
1: To będzie ostatnia reklama.
3: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
7: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
8: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
9: I po reklamie.

Cześć Eska, ja czekam do soboty. Co prawda miał być rodzinny wypad do Santago, ale będzie rodzinny wypad na wieś, na wykopki. A potem będzie ognisko i jakaś zabawa. Pozdrawiam.

0: Nie, ale oni źle śpiewają w tej piosence. To nie Rasputin, tylko...
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy birthday
0: to you. Papa Paula.
2: Eska, budzik urodziny.
3: Dobrze, dziękujemy bardzo, rzeczywiście. Jesteś z nami, Paula, jesteś?
0: Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: Dlaczego taki lubisz buongiorno? Co to za akcja?
4: To jest akcja mojego życia.
0: Mamy informację, że jesteś urodzona, by mówić buongiorno, ale skazana na mówienie dzień
4: no
0: dobry.
3: Ale no co, tak bardzo, bardzo lubisz rzeczywiście te klimaty włoskie?
4: Bardzo. Nawet nie za bardzo.
3: O, a jak jest
4: Nie, tylko nie pytajcie mnie.
3: Nie, jak jest po włosku śniadanie?
4: Nie wiem.
0: Kolacjone.
4: Ja się tam z nimi porozumiewam po swojemu.
3: A, buongiorno i tyle. Dziękuję, do widzenia.
0: Z nutelem i margaritą.
4: I ciao.
3: A twoja ulubiona włoska potrawa? Jaka to jest?
4: To znaczy właśnie ja nie jestem taką fanatyczką włoskich potraw.
5: Czyli wieży schabowego.
4: Nie jestem taką fanatyczką. Jem, co mi dają, ale makarony generalnie nie przepadam, bardziej pizza, jeśli już.
0: No to ja uważam dokładnie tak samo. Ja nie jestem wielką fanką włoskiej kuchni, za to włoskich facetów, a i owszem.
4: A jeszcze słodycze. No nie, słodycze mają genialne.
0: No, Paula, dogadamy się. Natomiast mamy informację, że jesteś niedoszłą piosenkarką.
4: O Boże, chyba że...
3: Słuchaj, mamy tyle informacji na twój temat, że powybieraliśmy to najciekawsze.
0: Moje ulubione z tej laudacji na twój temat, nie tylko osobowość roku, ale osobowość każdego dnia. Bang! Ty powinnaś sobie to wytatuować.
3: I uwaga, może już niedługo śpiewająca pani psycholog. Czy masz już swój pseudonim artystyczny przygotowany?
4: Nie, ale myślę, że na pewno mi szybko wymyślą.
0: Dobrze, no, coś tam z Włochami się znajdzie.
5: Ale jak pani psycholog, to pewnie ulubiona piosenka Jesteś szalona, co?
4: Żebyś wiedział.
0: Kochana, no to słuchaj, masz cudownych ludzi wokół siebie, którzy do nas napisali, składają ci najlepsze życzenia. My z kolei mamy stówkę dla ciebie i zapas oryginalnego soku.
4: Strasznie, dziękuję.
3: Wszystkiego cudownego, jesteś wspaniała, nie zmieniaj tego. No i co, mamy ci życzyć jeszcze jakichś wypraw włoskich? Czy to już tam wszędzie byłaś?
4: Bardzo proszę.
3: A byłaś kiedyś w Sienie? Siena, taka piękna miejscowość.
4: Nie.
3: Ja ci tego życzę. Siena jest.
4: Czyli teraz na liście będzie dobrze. Czy ja mogę pozdrowić?
1: Jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.
0: Ponieważ sponsor już wybrzmiał, to teraz możesz pozdrowić.
4: Dziękuję. I chciałam pozdrowić tych wszystkich wspaniałych ludzi, których mam dookoła siebie. I bardzo wam dziękuję, naprawdę.
3: To powiedz mi jeszcze raz po swojemu dzień dobry po włosku, no?
4: Buongiorno.

0: dobrze, że myśliwce mają przylecieć do Polski, bo ja mam dzisiaj problem z myśleniem.
1: Jeszcze raz? Proszę, żebyś nie...
0: Ja się dokładnie, dziękuję. Dokładnie.
1: Ale to się mi przerwało tutaj w słuchawkach, naprawdę nie słyszałem.
0: Słuchajcie, Marcin Procki zbliża się z newsami, tam będzie dobrze.
1: O, teraz rozumiałem, okej. Okay. Kama i Wiktor.
2: Kama i Wiktor. Radio SK. Radio SK. Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
5: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
4: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne, oprócz plecaków i papierów sero, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 8 na osobę. A płatki Nestle, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis, 8 na osobę. Kaufland.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert, piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
10: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
11: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
16: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
15: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Przejechanie większości ulic w mieście o tej porze nie powinno stanowić dla Was większego wyzwania, bądźcie jednak ostrożni widząc pieszych, którzy zbliżają się do przejść. Jeżeli chodzi o sytuację za oknem, to czwartek zapowiada się słonecznie, a na termometrach zobaczymy 24 stopnie.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Dochodzi siódma, zaczynamy Eskanius, Marcin Procki, zapraszam. Serial Zonda dopiero się rozkręca, komentuje premier Donald Tusk. Politycy KO zapowiadają doniesienie do prokuratury w sprawie spotkania posła PiS Michała Moskala z prezesem giełdy kryptowalut Przemysławem Kralem. Chcą, by śledczy sprawdzili m.in. czy mogło dojść do nielegalnego wpływania na proces legislacyjny dotyczący rynku kryptowalut. A baza lotnicza w Łasku w gotowości na przyjęcie kolejnych myśliwców F-35. 5 husarzy jest już w drodze do Polski, poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: W 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku będą przywitane, będą wchodzić na służbę. Potrzeba wdrożenia jak najszybciej do służby jest ewidentna wobec zagrożeń ze strony naszych nieprzyjaciół.
2: Na pierwsze maszyny trafiły do Polski w maju. Kontrakt obejmuje w sumie 32 samoloty. A na chwilę przed nowym rokiem szkolnym eksperci przypominają, dobrze dobrany tornister to podstawa. Wybierając go, trzeba zwrócić między innymi uwagę na materiał, z którego jest wykonany.
4: Musi być to materiał lekki, usztywniona tylna ściana plecaka, szerokie szelki.
2: A podpowiada Małgorzata Zapała z sanepidu w Kaliszu, a już kiedy nauka się zacznie, należy pamiętać, że waga plecaka nie powinna przekraczać 15% masy ciała ucznia.
5: Kama i Wiktor.
6: Dzień dobry, witam raz jeszcze w czwartek 27 sierpnia, minutka po godzinie 7.
7: Po godzinie 7 na pewno będzie u nas 7 wygrywa.
6: Ach, będzie. Kto dojedzie do 7, prawidłowo odpowie, ten zgarnie nagrody. Bardzo dobrze.
7: No i nasza koszulka z napisem Cześć.

0: minut po godzinie 7.
1: Tak,
0: jak to mówią moje dzieci, noski! I trzeba 7 razy w nosach dotknąć. I nie pytaj dlaczego.
1: Okej.
0: Jak ja chodziłam do przedszkola, to się mówiło imieniny, godziny. A teraz się mówi noski.
1: Ale co, że jak jest 7 po 7 na przykład?
0: Albo na przykład 8 po 8, 9 po 9. Tak, tak.
1: Aha, i co, tak trzeba dotknąć?
0: Całe szczęście, że o północy śpią.
1: Pini państwo, dotykamy, uwaga, 7 razy. Ja już to właśnie zrobiłem, dobra.
0: Dobrze, to skoro już pobudziliśmy naszą prawą rękę oraz nasz nos, to mam informację dla naszego mózgu. Bo okazuje się, że paliwo dla mózgu może kryć się na naszym talerzu.
1: Ojej.
0: Naukowcy, kocham takie informacje, odkryli, że wyższe spożycie miedzi wiązało się z lepszą pamięcią i uwagą u osób po 60. Patrz, mówię tę informację i nie patrzę w twoją stronę, Janki. Miedź znajdziemy m.in. w orzechach, kakao, wątróbce, więc żeby mieć zdrowy mózg, trzeba jeść dużo miedzi.
1: No to teraz już wiem, dlaczego mówi się mieć głowę na karku. Oh yeah. Tak, za chwilę się wygrywa.

0: to już kwadrans po godzinie 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: To jest cudowne, bo w sumie nie musimy wam mówić, co robić, bo wy już wiecie. Warto dzwonić 664-402-302, trzymać telefon przy uchu, szybciutko odpowiadać i odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrodę, a czasu mało, bo tylko 2 minuty.
0: Zapraszam oczywiście, szybko łączymy się z wami, szybko odpowiadajcie, najlepiej dobrze i będzie fajnie. No to uwaga, uwaga, uwaga.
2: Dzień
0: halo,
2: dobry.
0: Dzień dobry.
2: Halo.
3: Halo, halo, o, dzień dobry.
2: No i teraz się słyszymy. Jak masz na imię?
3: Marcin.
2: Marcinku, mam nadzieję, że czekałeś się na tą zabawę i czekasz na siódme pytanie, więc jedźmy najpierw.
3: Tak.
1: Zabawa rozpoczęta.
0: Pierwsze. Pytamy o niedzielę najbliższą. Czy w niedzielę będzie niedziela handlowa? Tak, czy nie?
3: Nie.
2: O,
0: dziękujemy.
2: Otóż, tak.
0: Dziękujemy.
2: Marcin, byłeś szybciutki.
0: To była szybka, krótka piłka, czas leci, to dobieramy dalej kolejną osobę, odbieramy kolejny telefon. Halo,
2: 664-402-302, halo?
3: Halo, halo, cześć.
2: Cześć.
1: Drugie.
2: Jesteś karpiem w wysychającym jeziorze, wymień 2 punkty planu ucieczki.
3: Jakaś strumyk i rzeka.
0: Dobra.
2: Rzeka w jeziorze i strumek w jeziorze.
0: Udało się, płyniemy dalej. Co to jest ChatGPT?
3: ChatGPT? No, pomaga nam w różnych sytuacjach.
0: Niech będzie. Zwany jest również sztuczną inteligencją. Lećmy dalej.
4: Czwarte.
2: Adamek Szpilka Włodarczyk. Co łączy te nazwiska?
3: Bok.
0: Zgadza się.
1: Piąte.
0: Czy Westerplatte leży w okolicach Monte Cassino?
3: Nie.
2: Czym
1: szóste.
2: Możemy płacić? Podaj 2 przykłady.
3: Kartą i gotówką.
1: Siódme.
0: I uwaga, siódme pytanie. Do wygrania jest eskowa koszulka z napisem cześć. Ile liter jest w słowie cześć?
3: Cześć.
0: Halo?
2: Na palcach jednej ręki policzysz.
3: 5.
2: I to jest dobra odpowiedź.
0: Ale długo liczył.
4: Może jest stolarzem.
2: O nie.
3: Ja wszystkie policzone.
2: No dobrze, to w takim razie koszulka z napisem cześć leci do ciebie. My tobie też cześć mówimy. I czego ci życzyć?
3: I udanego dnia.
0: No i fajnie. Niech taki właśnie będzie.
3: Dzięki.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: To teraz Sanach. 1, 2, 3, 4.

0: Za 5 minut będzie 7:30 i wtedy Marcin Procki wpadnie do studia, no prawie że w sportowej koszulce.
1: Aha, chodzi o José Mourinho, tak? Który wraca na Santiago Bernabeu. Rzeczywiście, to bardziej jemu kibicujesz czy piłkarzom? Bardziej się kochasz w nim, w sensie w trenerze?
0: Nie, ja zawsze wolałam tego...
2: Guardiola.
0: No właśnie, dziękuję. Widzisz, jak mnie Bogaj dobrze zna? Guardiola mi się zawsze podobał. Mourinho, nie, jemu źle za oczu patrzy.
1: Tak?
2: Ale on ma więcej włosów niż...
0: No to prawda i chyba nawet też więcej hajsu. No ma tutaj chłopak. No i o tych atutach Marcin Procki za chwilę wniósł.
1: Już za chwilę, tak.

0: Thank you, DJ.
1: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja

0: Za mi godzina 9:00, tutaj SK.
1: Przed sekundką Marcin Procki mówił w newsach o tym, że Polska żąda miliarda kary euro dla Facebooka. No i dodatkowo również pojawił się pomysł, żeby Polska czasowo blokowała Facebooka i Instagrama, na przykład na godzinę dziennie, żeby wywrzeć presję na tę firmę w sprawie oszukańczych reklam. Proszę pana, wyobrażasz sobie godzina bez scrollowania?
0: Godzina bez scrollowania, no brzmi groźnie, ale no, kiedyś ludzie tak żyli.
2: Co to za życie?
3: Autopromocja.
4: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić mistrzu!
5: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl.
8: Wspaniały urlop, ale czy nas na to stać?
9: Stać nas, bo w salonie Fachowiec Kraśnik zaoszczędziliśmy na remoncie.
10: Tylko teraz wakacyjna oferta. Rabat 20% na panele podłogowe Eger w salonie Fachowiec. Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B. Promocja trwa do końca sierpnia. Zapraszamy do salonu i na grupa Fachowiec EU.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
12: Aha.
11: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
14: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
15: To będzie ostatnia reklama.

0: w nowoczesnym wydaniu. Świeże składniki, aromatyczne dania. Na miejscu, na wynos lub z dostawą prosto pod Twoje drzwi. 30 sierpnia, godzina 11. Atrakcje, konkursy i super nagrody czekają. Bądźcie z nami, przyjdźcie i spróbujcie, jak smakuje prawdziwe Bruno. Bruno Bistro. Eat in, take out, delivery.
1: I po reklamie.

0: Taurus, czekam, może dzisiaj kawki napiję. A może zrobię sobie taki detoks, nie będę pił przez kilka dni kawy.
1: Mhm, spróbuj, dzisiaj
0: mam kciuki. Dzisiaj jestem od rana na
1: czczo. I zadzwoń za godzinę.
0: Na czczo idę oddać krewka, a pozwól, że ja po dziewiątej już zniknę, bo
1: jeju,
0: ale już muszę jechać.
1: No. Jak jest to jest cwaniak, on dzisiaj pójdzie oddać krew, jutro do pracy nie przyjdzie.
0: Ach, przecież można tak, nie, ja za bardzo kocham was i moją pracę, żeby nie przyjść.
2: A to honorowym dawcą musisz być, a nie tylko tak, aha, wiesz, do próbóweczki.
1: Ale on zawsze ale honorowo oddaje, za darmo.
0: No dobra, na co czekacie w czwartek, o to was pytamy.
3: Ja z niecierpliwością czekam, aż tylko skończę pracę i wybije godzina 16:30, ponieważ wczoraj cała moja rodzinka na moje urodziny zebrała się i wspólnie kupili mi deskę SUP. Dzisiaj będzie ostatni taki dzień, kiedy ja mam czas i jest piękna pogoda, więc pierwszy co robię po pracy, to się przebieram w strój kąpielowy i lecę nad jezioro wytestować jeszcze ostatni raz w tym sezonie.
1: Gdyby nie to, że jestem w radiu i że słyszą mnie różni ludzie, w tym również pracownicy ZUS-u, to bym powiedziała, że zawsze można zagrać w statki i wziąć L4, ale nie mogę tego powiedzieć, więc tego nie powiedziałam.
0: Nie powiedziałaś.
4: To jest... miał, nie? No, czekam, aż zadzwonicie po prostu, nie?
0: Zadzwonimy, pan czeka. Bardzo
1: nie mamy
0: dobrze
1: pana telefonu, ale zadzwonimy.
0: Zadzwonimy, oczywiście. Ktoś
5: cześć,
0: jeszcze?
5: Cześć, słuchajcie. Ja czekam na fizjoterapeutę. Jutro go mam. A dlatego, że boli mnie pięta.
1: Pięta?
0: Która jest pani w kolejce?
1: Pięta!
0: Ha ha ha ha ha!

0: Wchodzimy na antenę, a na lotnisku Chopina w Warszawie mówią, nie, proszę nie wchodzić.
1: No właśnie, Janki, bo ty jesteś człowiek przygoda, ty też wszędzie zostawiasz swoje rzeczy, ale potem je znajdujesz, żeby była jasność.
0: Dokładnie.
1: Nie byłeś na lotnisku dzisiaj.
0: Jestem na czczo, więc nie wiem.
1: Słuchajcie, niestety ktoś zostawił bagaż na lotnisku Chopina, przez to są gigantyczne utrudnienia. Jeżeli dzisiaj wylatujecie stamtąd na wakacje, do pracy, czy gdziekolwiek indziej, to bądźcie z zapasem i zresztą o tym za momencik Marcin Procki będzie mówił w newsach.
2: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mówisz nabiał na śniadanie, masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Na przykład do 30 sierpnia z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A do tego masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
8: ceny. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie

0: produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Na przykład do 30 sierpnia z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A do tego masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: I po reklamie.

0: Już nawet 18 stopni w Kraśniku, do tego dużo słońca. Dzisiaj padać nie będzie, może delikatnie powiać, do tego ciśnienie atmosferyczne podwyższone w okolicach 1023 hektopaskali. Jakość powietrza dobra, temperatura w ciągu dnia podskoczy do 24.
1: Dochodzi 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Miliard złotych za oszukańcze reklamy. Minister cyfryzacji chce ogromnej kary dla Mety. Krzysztof Gawkowski złożył wniosek w tej sprawie do Brukseli. O szczegółach Mariusz Syta.
2: Bezczynność i nieskuteczność w zwalczaniu szkodliwych dla Polaków reklam i oszukańczych treści nie będzie tolerowana, grzmi minister cyfryzacji i stąd jego wniosek do Komisji Europejskiej o nałożenie na internetowego giganta kary w wysokości 250 milionów euro, czyli miliarda złotych. Krzysztof Gawkowski zaznacza, że jest dużo dowodów na brak kontroli Mety nad publikowanymi treściami.
1: Akcja służb na lotnisku Chopina w Warszawie. Wszystko przez pozostawiony bagaż. Na terenie terminalu autokarowego działają pirotechnicy. Na jego teren aktualnie nie mogą wjechać autobusy. Akcja może potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut, a podróżni, którzy mają przed południem zaplanowany wylot, powinni dotrzeć na lotnisko z większym zapasem czasu. A to będzie pierwszy taki bieg w Polsce. Na starcie staną roboty humanoidalne i czworonożne. 6 września na krakowskich Błoniach pobiegną dla fundacji Poland Business Rand. Pieniądze z opłaty startowej zostaną przeznaczone na zakup protez, wózków inwalidzkich i rehabilitacji.
3: Protezy, które otrzymują beneficenci fundacji, też są podobnie zbudowane jak nogi robota, na podobnych komponentach i technice, także to się w bardzo fajny sposób łączy.
1: Mówi jeden z organizatorów, Piotr Biedroń, a robota można zgłosić do zawodów do końca sierpnia.
4: Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK.
5: Jak tam? Idziesz upuścić krwi?
6: Idę dokładnie. Oddać krew. Badamy się, pilnujemy się. Pamiętajcie o badaniach profilaktycznych. Ja je za chwilę lecę oddać krew.
5: Mhm. Dobrze, to bardzo miłe. To co?
6: Zbadać krew.
5: Potem wrócisz i ciekawkę robię.
6: Nie, ja robię detoks sobie. Wiesz? Jest challenge, czy wytrzymam bez kawy do jutra. Kama się śmieje.
5: Trzymam kciuki bardzo mocno, naprawdę.
6: Ale zobaczysz, to się wydarzy.
5: Dobra. Rób live streama.
6: Tymczasem Damiano, Dawid w Radiu SK, za chwilę Lady Gaga.

0: 17 minut po godzinie 9, Andrea Bocelli już za nami. Rozmawiałam kiedyś z jego żoną i powiedziała,
1: nie
0: że...
1: Nie widziała przeszkód?
0: Wyobraź sobie, że nie. Oczywiście Andrea jest osobą, która nie widzi, natomiast jego żona powiedziała, że zawsze potrafi rozpoznać, kiedy wchodzi piękna kobieta do pokoju.
1: Ta, a to
0: ma
1: po zapachu
0: taką super moc. Tego nie wiem. Może faktycznie zapach kobiety to jest to. No ale dobra, sprawdzamy, na co czekacie od samego rana. Dzień dobry.
2: Hejo, Eska. Ponieważ wakacje dobiegają do końca, a ja zdałam sobie sprawę, że moje dzieci nie były jeszcze na wakacjach u babci, to zaplanowałam im nocowankę u babci właśnie w ten weekend, więc już wiecie sami, na co czekam.
0: Ja nic nie sugeruję, ale dzieci zazwyczaj mają dwie babcie.
1: Czyli następny weekend też można się pozbyć dzieciaków.
0: Dokładnie. Halo, dzień dobry.
3: Nie wiem, czy to puścicie w radiu, czy nie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Ogólnie sytuacja wygląda w ten sposób, że jestem kurierem. No i miałem paczuszkę do doręczenia do pewnego zakładu pogrzebowego. Wchodzę, a tam pan właściciel z chihuahuą na kolanach siedzi, czyta jakieś papiery i go głaszcze. Poczułem się jak w Wojsku Chrzestnym.
0: No ale przepraszam, to na co pan czekał?
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
4: W Radiu SK.
6: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: O, pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Gotowa na powrót do szkoły?
10: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
11: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
12: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. 99 groszy. Media Expert.
6: I po reklamie.

0: Mogę już oficjalnie wam powiedzieć, że za momencik usłyszycie nową piosenkę od Sanach. Będzie to Kapitan. Mm-hmm. Myślę, że to będzie zdecydowanie kapitalna piosenka. Już jest w propozycji do gorącej dwudziestki, jak coś.
1: Można głosować. Ja tylko dodam, że tutaj w internecie napisali, że to jest pop z elementami country. Mm-hmm. I my w programie też mamy element country.

0: są piosenki, które drugie życie dostają dzięki filmom. Tu w momencie, kiedy słyszymy pierwsze nuty tego utworu I'm a Believer, to od razu widzimy Shreka przed oczami, a premiera nowego filmu Shrek 5 zapowiedziana jest na 2 lipca 2027 roku. I ty już wiesz, co będzie się tam działo?
1: No pewnie będzie otwierał drzwi z kopniaka, jak będzie wychodził z toalety. Zawsze tak jest.
0: Córka ogra, Felicja, uczy się magii i przypadkowo przenosi Shreka oraz osło do współczesnego prawdziwego świata. Wyobrazisz sobie Shrek na Instagramie? Pań!
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK. Radio SK.
3: Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
5: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
5: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Zapraszamy do świata profesjonalnych narzędzi i rozwiązań BHP. W Acertado znajdziesz wysokiej jakości trwałą odzież roboczą marki Safety, Jogger oraz Sara Workwear. Komfort, który zapewni bezpieczeństwo przy pracy. Szukasz solidnych elektronarzędzi i narzędzi ręcznych? Posiadamy sprzęt renomowanych marek Milwaukee, Hikoki, DeWalt, ProCraft oraz Jonesway. Narzędzia spawalnicze i pneumatyczne wraz z osprzętem. W Acertado masz wszystko do pracy bez kompromisów. Przekonaj się, że jakość naprawdę robi różnicę. Acertado Lubelska 115 w Kraśniku.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
10: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
9: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
11: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
12: I po reklamie.

0: Na czasie bez przerwy, zdecydowanie i bez przerwy czekamy na telefonu w sprawie tego, na co czekacie od rana.
1: Jeżeli dziś czwartek, to oznacza, że znowu obiecałem sobie, że od poniedziałku zacznę dietę. Pozdrawiam.
0: Najlepsza dieta to dieta poselska.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
3: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
4: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Bez deszczu, bez dużego wiatru, za to z dużą ilością słońca. Tak dzisiejszy dzień się zapowiada. Do tego obecnie 19 stopni na plusie, a będzie jeszcze cieplej, bo 24 na plusie. W nocy spadek temperatury do okolic 10, nawet 9, a jutro podobnie.
10: Jest 10, zaczynamy z News. Marcin Procki, zapraszam. Jest wniosek o gigantyczną karę. Teraz czekamy na ruch Brukseli. Tak minister cyfryzacji komentuje dla Eski swój wniosek o ukaranie Mety. To za oszukańcze reklamy na Facebooku i Instagramie.
11: No czekamy teraz, co zrobi Komisja Europejska.
10: Mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski, który zawnioskował o 1 000 000 000 złotych kary dla Mety. A w ostatnich dniach minister domagał się od koncernu szczegółowych danych o oszukańczych reklamach. Ktoś próbował mnie zabić, mówi prezydent Mysłowic. Przed podróżą zauważył poluzowane śruby w samochodu. A to nie koniec, bo ostatnio dostał też
12: groźby, wyzwiska, szantaże, nachodzenie mnie oraz moich najbliższych.
10: Mówił Dariusz Wójtowicz, który zawiadomił o tym policję. Przypomnę, że do poluzowania kół doszło też niedawno w samochodzie prezydent Gdyni. A wieczorem rozstrzygnięcia w europejskich pucharach. W komfortowej sytuacji jest Lech i Jagiellonia. Mistrz Polski przed tygodniem wygrał 7-0 z FC Thun, a Jaga w Lidze Europy 4-0 z Iberią Tbilisi. A z kolei w Lidze Konferencji w grze są Raków i Górnik Zabrze.
13: W grze, szanowni państwo, to są hity na czasie. Dawid Podsiadło i Na Błysk dosłownie za kilka chwil. Później będzie coś od Sombra. Będzie też Zalia i Tylko Kochaj Mnie. A na początek niepowtarzalny, jeden, jedyny Calvin Harris, How Deep Is Your Love. Michu Sapkowski, witajcie.

0: Zalia, dziewczyna, która ma wiele talentów, między innymi talent do otwierania. I to nie tylko naszych serduszek swoją muzyką, numer Tylko kochaj mnie na antenie Radia SK przed chwilą, ale również do otwierania imprez, tak jak otwierała główną scenę Łódź Summer Festival. Tak była też pierwszego dnia na Top of the Top Sopot Festival. I mało tego, że otwierała, to możemy śmiało powiedzieć, że też zamknie, bo dzisiaj ostatni dzień, czwartek, 27 sierpnia, najpierw Top of the Rock, a tam między innymi Lady Punky Perfect, a później duety Nocy Letniej i tam między innymi ma pojawić się właśnie Zalia. David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait, przypomnę ten numer za chwilę, a później co to jest za duet? Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated Vesce.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, nosem, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Dożynki wojewódzkie to okazja do wspólnego świętowania. Tego dnia będziemy celebrować zakończenie żniw i wyrazimy naszą nadzieję na urodzaj w przyszłym roku. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego. Spotkajmy się 30 sierpnia na terenie lotniska Trawiastego w Świdniku.
12: Na scenie wystąpią Daj to głośniej, Kubańczyk i Bratanki. Na dożynki wojewódzkie zapraszają marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz starosta powiatu świdnickiego Waldemar Jakson.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Górażdże 20 kg, jedynie 15,29. Oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
15: I po reklamie.

0: wciąż brzmi świetnie. Dr. Dre i Still Dre na antenie Radio SK. Chyba możemy śmiało powiedzieć, że to jest klasyka gangsta rapu, co? A propos... Chociaż nie a propos. Wycofuję się z tego. A propos, rodzinę mam. Czytam właśnie w sieci nieoficjalne info, że służby zatrzymały prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Więcej info w newsach oczywiście punktualnie o godzinie 11, więc bądźcie z nami. A ciekawe, że ten zegarek za 40 tysięcy euro nie będzie musiał odliczać jakiegoś dłuższego okresu czasu. Na przykład do wyjścia z zakratek. Swedish House Mafia, Wait So Long, Weste za moment, a później Maz, Zelmerlow.
1: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj SK w Radiu SK. A potem będą ci mówić, mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Wspaniały urlop. Ale czy nas na to stać?
8: Stać nas, bo w salonie Fachowiec Kraśnik zaoszczędziliśmy na remoncie.
9: Tylko teraz wakacyjna oferta. Rabat 20% na panele podłogowe Eger w salonie Fachowiec. Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B. Promocja trwa do końca sierpnia. Zapraszamy do salonu i na grupa Fachowiec EU.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
15: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
16: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Kraśnik.

0: w nowoczesnym wydaniu. Świeże składniki, aromatyczne dania. Na miejscu, na wynos lub z dostawą prosto pod Twoje drzwi. 30 sierpnia, godzina 11. Atrakcje, konkursy i super nagrody czekają. Bądźcie z nami. Przyjdźcie i spróbujcie, jak smakuje prawdziwe Bruno. Bruno Bistro. Eat in, take out, delivery.
1: I po reklamie.

Czy ten numer można nazwać takim złowrogim, albo przynajmniej groźnym? To na pewno potężnym. Alan Walker i Ava Max, Fade w Radiu SK tuż przed godziną 11. Nie, miałem w planie zagrać ten numer niezależnie od tego, co dzieje się w Polskim Komitecie Olimpijskim. To nie jest to, że to jest jakaś wróżba na to, że tam będzie jakieś trzęsienie ziemi, nic z tych rzeczy. Więcej na temat tego, co tam się dzieje, o czym wspominałem za chwilę w newsach, a po 11 Justin Bieber i Nicki Minaj, czyli Beauty and the Beat na początek.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
2: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1199 zł.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Pulse Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
9: I po reklamie.
10: Już blisko 20 stopni na kraśnickich termometrach. Temperatura w ciągu dnia podskoczy jeszcze do 24. Do tego wysokie ciśnienie, dobra jakość powietrza, no i brak deszczu i lekki wiatr. Dużo słońca na niebie, w nocy spadek do 10, a jutro nawet troszeczkę cieplej.
11: Eska.
12: Na jaką imprezę jeszcze można wyskoczyć, zanim zacznie się jesień? O tym mówimy w SK Summer City. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Na zakończenie wakacji warto być we Wrocławiu. Tam zatrzyma się festiwal Erste Letnie Brzmienia. Jutro na scenie m.in. bracia Kacperczyk, Julia Wieniawa, Vito Bambino czy Brodka, a w sobotę na przykład Mrozu, Kasia Suchacka czy Ewa Parna. Przed nami też sportowe emocje. Już w niedzielę w Ergo Arenie w Trójmieście koszykówka na najwyższym poziomie. Polska reprezentacja walczy o awans na Mistrzostwa Świata i w niedzielę zmierzy się z Niemcami. Początek meczu o 14:45. A w sobotę fani żużla będą mieli co robić. Przed nami finał drużynowego Pucharu Świata na żużlu na PGE Narodowym. Polacy będą bronić tytułu na oczach kilkudziesięciu tysięcy kibiców. Na PGE Narodowym zobaczycie też naszego eskowego Jankesa w roli prowadzącego.
11: Eska.
13: Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
10: 11 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został zatrzymany przez służby. Tę informację potwierdzili dziennikarze Eski, a sprawa ma związek z aferą po upadku giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Do zatrzymania miało dojść dziś rano. Śledczy na razie jednak nie zdradzają żadnych szczegółów. Pościg za pijanym kierowcą w Wielkopolsce, ten niedaleko Kępna, nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Funkcjonariuszom udało się zepchnąć radiowozem jego samochód w pole i wtedy zatrzymać. Mężczyzna wydmuchał 2 promile, grozi mu do 5 lat więzienia. A przed polskimi koszykarzami kolejny ważny mecz w Rydze zagrają dziś z Izraelem. Będzie to pierwszy mecz drugiego etapu eliminacji Mistrzostw Świata.
14: Myślę, że wszystko się układa w tą stronę, co chcieliśmy. Wszyscy jesteśmy zdrowi. Przygotowania taktyczne wciąż trwają, ale będziemy gotowi na jutro.
10: Mówi trener kadry Igor Milicic. Początek dzisiejszego meczu o 20.
15: Ja mówię ło, ho, ho, la, laj, laj. A ty co mówisz?
10: A ja czekam, co dalej będzie.
15: Moja panienka jest taka piękna, no. Lato jeszcze trwa, więc zagram hit na czasie, na lato, na zawsze. Lerek, innowator za kilka chwil teraz. Beauty and the Beat, Michał Sapkowski, witajcie.

0: Lerek Innovator, moja panienka na antenie Radia SK. Jeśli zastanawialiście się, kiedy pierwszy raz usłyszeliście ten numer, to uwaga, był to rok 2005. Wtedy pierwszy raz słyszeliście, jeśli oczywiście byliście wtedy na świecie. Zastanawiałem się chwilę, co ja robiłem w 2005 i taki chyba najważniejszy zapadł mi pamięć moment wakacji. A nawet nie wakacji, tylko powrotu. Pamiętam, że spałem na dworcu w Zawierciu, na podłodze. W sensie tam jakieś kartony były. W sensie próbowałem spać, bo ja nie śpię dobrze w takich sytuacjach. Ale tak, dworzec w Zawierciu podczas powrotnej drogi pamiętam doskonale. Jejku, jakie wszystko w tym kraju było inne wtedy. 21 lat temu. Piękne rzeczy się podziały w międzyczasie. Pięknie, zagram z tej okazji i nie tylko z tej okazji. Temple City, Soul Power za chwilę. Później Enrique Iglesias u nas.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Na horyzoncie już warszawski finał trasy Sanach na stadionach, a w uszach nowy numer niespodzianka. Sanach i jej świeżynka Kapitan czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18:00.
0: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

Gizmo Bear.

0: Music Sounds to Fast Boy, to hity na czasie po godzinie 11 na antenie Radia SK. Mieć mamę i mieć córkę urodzone tego samego dnia, w sensie dnia i miesiąca, roku nie, żeby nie było wątpliwości, bo to się nie da. Ale to jest naprawdę niesamowity zbieg okoliczności, który jest udziałem Marzeny. I te urodziny córki w tym roku są naprawdę wyjątkowo, więc Marzena, przekazuje ci SK po antenę.
1: Dziś jest wspaniały dzień, ponieważ dwie najważniejsze kobiety w moim życiu obchodzą urodziny. Moja córka, Oliwia, kończy gdzieś 18 lat. Córeczko, życzymy ci wszystkiego najlepszego. Kochamy cię bardzo. Mam nadzieję, że będziesz miała najwspanialsze urodziny i życzymy ci wszystkiego najlepszego w dorosłości. Mamusiu, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. 18 lat temu urodziłam Oliwię i to był największy prezent dla ciebie. Życzymy ci wszystkiego najlepszego. Kochamy cię bardzo.
0: Słychać było emocje, piękne emocje, wzruszenie. Dziewczyny, wszystkiego dobrego dla wszystkich was od całej Jeski oczywiście. A tak jak pisała Marzena, ona pisze, że mieszka cała trójka w Wielkiej Brytanii, więc oprócz życzeń jeszcze Brytola wam zagram. Ed Sheeran, Shape of You, Weste, za moment.
2: Radio SK.
3: Autopromocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
6: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch.

0: 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: I po reklamie.
8: Esko.

ileż energii ma ten numer. Naprawdę mam nadzieję, że ta energia chociaż w części wylądowała w waszych ciałach, w waszych głowach, w waszych serduchach. Bibi Rexa i David Guetta, Sad Girls. Przedpołudnie ze Ską właśnie się kończy muzycznie. Za chwilę będą newsy, a po newsach, a nie, nie będę zwalniał tempa i wcale nie będzie gorzej energetycznie. Another i 54 Ultra, czyli Talk to You, rozpocznie popołudnie z Radiem SK. Zostańcie ze mną, już za chwilę gramy.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Sercarski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zapraszamy do świata profesjonalnych narzędzi i rozwiązań BHP. W Acertado znajdziesz wysokiej jakości trwałą odzież roboczą marki Safety, Jogger oraz Sara Workwear. Komfort, który zapewni bezpieczeństwo przy pracy. Szukasz solidnych elektronarzędzi i narzędzi ręcznych? Posiadamy sprzęt renomowanych marek Milwaukee, Hikoki, DeWalt, ProCraft oraz Jonesway. Narzędzia spawalnicze i pneumatyczne wraz z osprzętem. W Acertado masz wszystko do pracy bez kompromisów. Przekonaj się, że jakość naprawdę robi różnicę. Acertado Lubelska 115 w Kraśniku.
6: I po reklamie.
7: Piękne popołudnie zapowiada się w Kraśniku, nawet do 24 stopni na plusie, no i bardzo dużo słońca. Do tego deszczu się nie spodziewamy, może delikatnie powiać. Jutro też podobnie, bo sporo będzie słońca i deszczu się raczej nie spodziewamy.
8: Zbliża się 12, czas na SK News. Jakub Krzyżak, szef PKOL, jest w drodze do prokuratury w Katowicach, potwierdza nam rzeczniczka ministra sprawiedliwości. Radosław Piesiewicz został zatrzymany rano w Warszawie w związku z aferą Zonda Krypto. Śledczy mówią, że jego przesłuchanie może odbyć się jeszcze dziś lub jutro. O szczegółach przeczytacie na sk.pl. Uwaga kierowcy, zablokowana jest S17 na trasie Warszawa-Lublin. Na węźle Kurów-Zachód zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka. Ranne są dwie osoby. Służby kierują was na objazd. Utrudnienia też po śmiertelnym wypadku na Krajowej 27 na trasie Żary-Przewóz. Tam pod kołami tira zginął rowerzysta. Już w ten weekend jubileuszowa 15. akcja Czyste Tatry. Wolontariusze ruszą w góry, by w rytmie skowych hitów na czasie oczywiście zbierać zalegające tam odpady.
9: Z roku na rok widzieliśmy poprawę. Tych śmieci było coraz mniej, a ostatnie 2-3-4 lata naprawdę jest już bardzo dobrze.
8: Zaznacza Sławomir Rykowski, rzecznik akcji. Wciąż trwają zapisy na wolontariat. Wszystkie szczegóły znajdziecie na Czysta Polska.
10: Miejmy nadzieję, że mniej tych śmieci, bo mniej śmiecimy, a nie dlatego, że mniej komuś się chciało zbierać na przykład. Somber, My Body Isn't Ready, to jest sztos i ja go gram dosłownie za kilkanaście minut, a nawet za kilka, bo to będzie 12:07 chyba, a teraz jest 12:00. Michał Sobkowski, witajcie, zapraszam, gramy!

0: Tobi Romeo, świeżynka Fly High na naszej antenie. Za chwilę będzie łatwo ganki Majko, czyli Wszystkie marzenia, a później Damiano Dawid w Radiu SK. Polacy to zdolniaki, po raz kolejny to udowadniamy. W Warszawie została stworzona i właśnie jest testowana mega ekologiczna alternatywa dla skóry jako materiału na przykład na tapicerkę, buty czy torebki, a ta alternatywa jest tworzona z łusek kakaowca i łupin orzechów włoskich. Jak widać, z tego da się zrobić coś, co przypomina skórę. Do tego są jeszcze dodatki, ale takie biodegradowalne. No i jeszcze hit, uwaga, materiał ma zapach czekolady. Skoro w użyciu są łuski kakaowca i łupiny orzechów, to gdzieś lądują niepotrzebne właśnie kakao i orzechy. I ja znajdę to miejsce i zrobię gigantyczną czekoladę. Radio SK. I się z nikim nie podzielę.
1: Autopromocja. Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj SK w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
8: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
7: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne, oprócz plecaków i papieru ksero, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 8 na osobę. A płatki Nestle, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis, 8 na osobę. Kaufland.
9: Wspaniały urlop, ale czy nas na to stać?
10: Stać nas, bo w salonie Fachowiec Kraśnik zaoszczędziliśmy na remoncie.
11: Tylko teraz wakacyjna oferta, rabat 20% na panele podłogowe Eger w salonie Fachowiec. Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B. Promocja trwa do końca sierpnia. Zapraszamy do salonu i na grupa Fachowiec EU.
12: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
13: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
15: Dożynki wojewódzkie to okazja do wspólnego świętowania. Tego dnia będziemy celebrować zakończenie żniw i wyrazimy naszą nadzieję na urodzaj w przyszłym roku. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego. Spotkajmy się 30 sierpnia na terenie lotniska Trawiastego w Świdniku.
16: Na scenie wystąpią Daj to głośniej, Kubańczyk i Bratanki. Na dożynki wojewódzkie zapraszają marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz starosta powiatu świdnickiego Waldemar Jakson.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Kraśnik, zapiszcie tę datę. Już 30 sierpnia o 11:00. Wielkie otwarcie Bruno Bistro. Nowe miejsce przy ulicy Popiełuszki 1. Tradycyjny smak w nowoczesnym wydaniu. Świeże składniki, aromatyczne dania. Na miejscu, na wynos lub z dostawą prosto pod twoje drzwi. 30 sierpnia, godzina 11:00. Atrakcje, konkursy i super nagrody czekają. Bądźcie z nami. Przyjdźcie i spróbujcie, jak smakuje prawdziwe Bruno. Bruno Bistro. Eat in, take out, delivery.
19: I po reklamie. SK.

0: Imane i Don't Be So Shy w remiksie Filato Vicaras na antenie Radio SK. Za chwilę Carla Fernandez i Co Jeśli, czyli laureatka bursztynowego słowika w zeszłorocznym Top of the Top Sopot Festival. W tym roku wygrali Kuba i Kuba. No i będzie można o tym się dowiedzieć. W sensie, dobra, może inaczej. W poniedziałek, słuchajcie, oni będą na antenie Radio SK. I oni nie będą jako goście, będą jako gospodarze. Po raz pierwszy w swojej karierze poprowadzą program radiowy i to będzie miało miejsce właśnie już w poniedziałek po południu. Zresztą nie będą sami, bo będzie też Sylwia Grzeszczak, Dawid Kwiatkowski, między innymi Margaret Blanka, Oskar Cyns. Dokładnie tak, ostatni dzień wakacji popołudniowy program poprowadzą po raz pierwszy w swojej karierze gwiazdy. No cóż, coś się kończy, wakacje, coś się zaczyna. No, września będziemy mieli dla was coś zupełnie nowego. Carla Fernandez, za chwilę, później Dua Lipa.
1: Jedni twierdzą, że musi być plecak, piórnik, no i pełna śniadaniówka. A Weste uważamy, że w nowy rok szkolny trzeba wjechać na pełnej.
2: No i z fajnym gadżetem.
1: Smartfon, głośnik, słuchawki, a może smartwatch.
2: Daj znać na sk.pl, jaki gadżet znalazłby się w twojej szkolnej wyprawce.
1: Słuchaj nas codziennie po 14 i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt do szkoły.
3: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
7: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
8: Mamy to o Lewiatanie tanie.
9: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
12: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
13: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Mówisz,

0: miał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: I po reklamie. Halo?

0: I tak już prawie do 13 dojechaliśmy z pasażerem Alexem Warrenem. Passenger od niego w Radiu SK tuż przed 13. Po 13 wsiadamy w pociąg pod tytułem Hity na czasie na lato i jedziemy dalej. Avicii i Rita Ora, Lonely Together. Tak pięknie zaczniemy kolejną godzinę hitów na czasie.
1: SK.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
2: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
3: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na Plaży Miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit!
5: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
6: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta pianek, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
14: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
15: I po reklamie.
16: Końcówka wakacji, a lato sobie przypomniało, że jeszcze ma parę dni do roboty. Dzisiaj 24 na plusie i dużo słońca, jutro jeszcze cieplej, bo 26, w niedzielę nawet do 28 ta temperatura podskoczy, w poniedziałek blisko 30, także jeszcze będzie cieplutko.
17: Eska.
18: Eska. Summer.
19: SK zawsze ma najlepsze propozycje na wakacje. Sprawdzamy, co ciekawego dzieje się w całej Polsce. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Na pewno dobrze jest być w Sopocie. Nie tylko dlatego, że tam jest plaża i molo, ale dzisiaj ostatni dzień Top of the Top Sopot Festiwalu. Na scenie pojawi się m.in. Zalia, Jan Kleosia, Natalia Schroeder czy królowa Maryla Rodowicz. A co się działo wczoraj, polecam sprawdzić na SK-owym Instagramie. No i będzie się działo w weekend w Mielcu i Starachowicach, bo w tych miastach zatrzymuje się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W Mielcu zagra m.in. Michał Szczygieł, Grupson czy Agnieszka Chyli. A w Starachowicach Young Iggy, Fukaj, Bryska czy Skolim. To w sobotę i niedzielę wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. W ten weekend też siatkarskie emocje w Krakowie. Przed nami Memoriał Wagnera. Już jutro w Tauron Arenie w Krakowie biało-czerwoni zagrają ze Słowenią. Początek o 20.30.
17: Codzienne
20: info o wakacyjnych imprezach.
16: Jest 13, czas na SK News. Jakub Krzyżak, minister sprawiedliwości, zabiera głos po zatrzymaniu prezesa PKOL-u. Nie wiemy jeszcze, czy prokuratorzy wystosują wnioski o tymczasowy areszt, przekazał Waldemar Żurek i zaznaczał, że śledczy mają w tej sprawie dwa priorytety.
21: Kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro to jest jeden z tych elementów.
16: Radosław Piesiewicz został zatrzymany dziś rano w związku z aferą dotyczącą Zonda Krypto, czyli upadłej giełdy kryptowalut. Jest w drodze do prokuratury w Katowicach.
0: Stanach. Moskwa grozi Londynowi. Rosyjskie MSZ oświadczyło, że Rosja może przeprowadzić atak na brytyjskie cele wojskowe na terenie Ukrainy i poza nią. To miałaby być odpowiedź na ukraińskie ataki na Rosję z użyciem brytyjskich pocisków. I jeszcze dobre wieści na koniec z rynku paliw. Diesel o 11 groszy w dół, 95 bez zmian. Znamy maksymalne ceny paliw na piątek. Za liter 95 zapłacimy 6,57, za 98 7,37, a za diesla 7,36.
8: 11 groszy w dół?
0: 11 groszy
8: to
0: w dół.
8: To ja słuchaj, chyba tankuję zazwyczaj 95, a ja dzisiaj chyba z tej okazji diesla zatankuję.
0: To się może źle skończyć dla
8: to
0: twojego silnika.
8: To się na pewno źle skończy. Dobrze się skończy zapowiedź Avicii i Rity o Lonely Together już teraz. Żarciki, kochani, nie róbcie tego w domu.
0: Ale jak zatankujesz 98, to poczujesz się, jakbyś tankował diesla.
8: Ale to jest za drogie, daj spokój!
0: 7,37.
8: Daj spokój! To jest jakiś luksus, biznes.

0: magiczny wokal od Sieny Spyro. Great Expectation na antenie Radio SK. Jakie macie oczekiwania względem nowego roku szkolnego? Nie trzeba iść do szkoły, żeby mieć takie oczekiwania. To mogą być na przykład oczekiwania gadżetowe. To może być na przykład chęć posiadania nowego smartfona albo smartwatcha, głośnika, słuchawek. Takie rzeczy są do wzięcia już dziś po godzinie 14 podczas wrzutki na luz, no bo to w końcu pierwszy dzwonek w Radiu SK. Zgłoszenia totalnie za free na sk.pl i w naszej apce. Kung Steel Philos London Galaxy za moment, a później wspomnienie Top of the Top Sopot Festival i piękny duet Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem.
1: Reklama.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Kaufland jest fresh.
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
11: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Masz furę, rozbiłeś furę. A Celink 4.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersy na winie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Avi, Biała, Gaz Bałagane, Kukon, Paluch, Tomb i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

Dzieją się Esce. A państwo to już wiedzą, że my mamy Esca Live Remix w piątki i w soboty, prawda? Już nie tylko w piątki, w soboty również. A państwo wiedzą, że podczas tego Esca Live Remix gramy State of Trance, czyli kultowy program Armina Van Burena. Wiedzą czy nie wiedzą? A wiedzą o tym, że mamy jeszcze stream Esca Live Remix, gdzie takie rytmy i bity i EDM-owe tematy pojawiają się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Mówię o tym wszystkim, bo gram nowego Armina. Armin Van Buren i Sasha Everlasting.

0: Eminem i Nathan Fraid na antenie Radia SK. Dużo było mowy o zaćmieniu słońca, jak się zbliżało, prawda? A o tym wydarzeniu na niebie jakoś tak turbo cicho chyba, no to niech będzie głośniej. Dziś w nocy, a w sumie to jutro nad ranem, częściowe zaćmienie księżyca widziane w Polsce. Nasz naturalny satelita schowa się w cieniu Ziemi w ponad 90%. Wszystko to między mniej więcej 4.30 a 5.30. No niestety nie zrobi to takiego wrażenia, bo już będzie robiło się coraz widniej, no ale będzie księżyc taki ciemno-czerwony. Inny niż zazwyczaj, na pewno. Inne plusiki? Bardzo proszę, księżyc świeci światłem odbitym, więc można to zaćmienie obserwować bez specjalnych okularów. Generalnie można to robić bez zabezpieczenia, nie tak jak ze słoneczkiem. Kto mi uwierzy, jak powiem, że to sformułowanie to było tak przypadkowo? Dawid podsiadł w za moment.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
4: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99. Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Kraśnik, zapiszcie tę datę. Już 30 sierpnia o 11:00. Wielkie otwarcie Bruno Bistro. Nowe miejsce przy ulicy Popiełuszki 1. Tradycyjny smak w nowoczesnym wydaniu. Świeże składniki, aromatyczne dania. Na miejscu, na wynos lub z dostawą prosto pod twoje drzwi. 30 sierpnia, godzina 11:00. Atrakcje, konkursy i super nagrody czekają. Bądźcie z nami. Przyjdźcie i spróbujcie, jak smakuje prawdziwe Bruno. Bruno Bistro. Eat in, take out, delivery.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2+1 za grosz.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
11: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
12: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl,

Naprawdę lubię ten numer i cieszę się, że wy też go lubicie, że mogę go zabrać na zagrać. Zabiorę ze sobą i zagram sobie w domu, ale póki co zagrałem na antenie Radia SK w czwartek 27 sierpnia o 13.54. Za chwilę Wuchanczak razem z wami będzie wrzucał na luz i będzie grał hity na czasie. I będzie na przykład Temple City i Seo Hubel, czyli jeden z waszych ulubionych ostatnio numerów. Michał Sapkowski, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro w gorącej 20 po godzinie 18. Cześć.

0: Reklama. Euro na wszystko cię
1: stać. Eurorabat masz. Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września. Do euro przy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów, tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Wspaniały urlop, ale czy nas na to stać?
7: Stać nas, bo w salonie Fachowiec Kraśnik zaoszczędziliśmy na remoncie.
8: Tylko teraz wakacyjna oferta. Rabat 20% na panele podłogowe Eger w salonie Fachowiec. Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B. Promocja trwa do końca sierpnia. Zapraszamy do salonu i na grupa Fachowiec EU.
9: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
13: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: I po reklamie.
15: Bardzo ciepłe popołudnie przed nami, nawet do 24 temperatura dzisiaj podskoczy. Dużo słońca będzie, deszczu się nie spodziewamy. Jutro jeszcze cieplej, bo 26, delikatnie gdzieniegdzie może pokropić przez weekend. W sobotę lekkie ochłodzenie, ale w niedzielę już blisko 30.
16: Eska.
17: Eska.
18: Eska ma nosa do letniej imprezki. Przez całe lato wam to udowadnialiśmy i robimy to cały czas, bo wakacje jeszcze się nie skończyły. Łukasz Zdojczyk, witajcie. W Warszawie będzie się sporo działo w ten weekend. Do stolicy przyjedzie dużo gwiazd. Zagra m.in. Julia Żugaj, Oceana, znana z hitu Endless Summer, Justyna Steczkowska, Trips, Natalia Nykiel, czy nawet Oskar Cyms, więc polecam sprawdzać szczegóły w internecie. A ja teraz sprawdzam dla was, co przyniesie wrzesień. Też koncerty gwiazd. Na przykład 5 w Kielcach w Amfiteatrze Kadzielnia zagra m.in. Patrycja Markowska, Roxy Węgiel i Liber. I to będzie impreza charytatywna. A 19 września warto być na Placu Zebrań Ludowych w Gdańsku, bo tam, słuchajcie, wystąpi prawdziwa legenda. Kaskada, czyli autorka wielu hitów zawsze na czasie, jak na przykład Evacuate the Dance Floor czy Every Time We Touch.
16: Eska. Summer City.
19: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
20: Zbliża się 14. czas na SK News. Jakub Krzyżak. Jeszcze dziś przesłuchanie i najpewniej zarzuty prezes PKOL-u w drodze do prokuratury w Katowicach. Nigdy nie powinien być prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, mówi po zatrzymaniu szefa PKOL minister sportu Jakub Rutnicki.
21: Każdy dzień Piesiewicza na tym stanowisku to jest absolutna katastrofa.
20: Radosław Piesiewicz został zatrzymany dziś rano w sprawie śledztwa dotyczącego afery Zonda Krypto. Akcja CBA na Dolnym Śląsku po aferze z pieniędzmi dla powodzian. Agenci na polecenie śledztwa śledczych mieli zatrzymać osoby związane z nieprawidłowościami ujawnionymi przez media. Przypomnijmy, 4,5 miliona złotych trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, choć nie ucierpiały one w powodzi. Nowość w świętokrzyskich lasach i zaskoczenie dla grzybiarzy. Pojawił się złotoborowik wysmukły, potocznie nazywany Amerykaninem. Wyglądem przypomina borowika szlachetnego.
14: Smakują jak podgrzybki połączone z prawdziwkami.
20: Mówi Mateusz Kwiatek z grupy Świętokrzyscy Grzybiarze. Obecność Amerykanina niepokoi przyrodników. Obawiają się, że może w przyszłości wypierać rodzime borowiki.
17: Wrzuć na luz!
22: W Radiu SK.
23: Lipa. No, jeśli chodzi o fanów popularnego filmu, za chwilę powiem nieco więcej o szczegółach, no bo szykuje się niezła lipa. Będzie też Dua Lipa. Training Season wam zagram za chwilę na początek popołudnia. Minuta po 14:00, tu Radio SK. Michał Hanczak, witam. Ale jeszcze przed Dua Lipę wepchnęli się panowie z Temple City.

0: bum, bum, bum. Niezły rawan wokół filmu Nigdy w życiu, a konkretnie to kontynuacji tego filmu i niektórzy są naprawdę zawiedzeni. Katy Perry, Firework na antenie Radia SK, 16 minut po 14. Za chwilę m.in. Dracula od Tame Impala i Jenny, a także Ostatni dzień lata od Gipsa i Igo. Rzeczywiście gruchnęła jakiś czas temu wieść, że będzie kontynuacja Nigdy w życiu. Wiele osób się ucieszyło, a teraz wiele osób się bardzo zmartwiło i sieć zawrzała po tym, jak się okazało, że Joanna Jabłczyńska nie została zaproszona do udziału w tej kontynuacji. Przypomnę, że Jasia Jabłczyńska grała Tosię, czyli córkę Judyty, i wiele osób pokochało ją wtedy za tę rolę, no a teraz nie została zaproszona do kontynuacji. Wiele osób ogłosiło już bojkot tej kontynuacji filmowej, no bo bez prawdziwej Tosi to się nie da. Ja też należę, szczerze mówiąc, do tych rozczarowanych tą postawą producentów nowej części filmu. Nie sądziłem, że to powiem, ale no nigdy w życiu się nie spodziewałem, że tak się rozczaruję, i to jeszcze przed premierą.
1: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Na horyzoncie już warszawski finał trasy Sanach na stadionach, a w uszach nowy numer Niespodzianka. Sanach i jej świeżynka Kapitan czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. W każdy piątek po 18.
2: Zapraszam, Michał Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199, teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
6: Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersy na winie czołówkę polskiej sceny rapowej. Szpaku, Avi, Biała, Gaz Bałagane, Kukon, Paluch, Tomb i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Zapraszamy do świata profesjonalnych narzędzi i rozwiązań BHP. W Acertado znajdziesz wysokiej jakości trwałą odzież roboczą marki Safety, Jogger oraz Sara Workwear. Komfort, który zapewni bezpieczeństwo przy pracy. Szukasz solidnych elektronarzędzi i narzędzi ręcznych? Posiadamy sprzęt renomowanych marek Milwaukee, Hikoki, DeWalt, ProCraft oraz Jonesway. Narzędzia spawalnicze i pneumatyczne wraz z osprzętem. W Acertado masz wszystko do pracy bez kompromisów. Przekonaj się, że jakość naprawdę robi różnicę. Acertado Lubelska 115 w Kraśniku.
9: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy, Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronos Pan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
10: Gotowa na powrót do szkoły?
11: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
10: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
12: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł 99 groszy. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł 99 groszy. Media Expert.
13: I po reklamie.

0: hity na czasie. Na lato.
1: Aj.

0: oni coś nagrają, to zawsze brzmi to doskonale. Możemy mieć zawsze pewność, że to będzie kawałek 10 na 10. Swedish House Mafia. Tu z Licky Lee. Happiness is so sad na antenie Radia SK. Wrzucamy na luz hanczak z tej strony. 22 minuty nam zostały do godziny 15. Mamy czwartkowe popołudnie. No i może pobawimy się, że ja zaczynam, a wy kończycie. Ja zaczynam zdanie, a wy je kończycie głosówką na Messengerze Radia SK. Jest czwartkowe popołudnie, więc to oczywiste, że... No jestem bardzo ciekawy, co tutaj dodacie. Może poznam wasze plany na to popołudnie. Może dowiem się jeszcze czegoś innego. Jest czwartkowe popołudnie, więc to oczywiste, że na ciąg dalszy wy już wedle własnego uznania dogrywacie jako głosówkę na Messengerze Radia SK. Kilka chwil i wracamy do hitów na czasie. Będzie m.in. początek. Na początek może waszego wolnego popołudnia. To oczywiście jeden z hymnów męskiego grania.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
3: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: dobry, a ja zaraz mam szkołę.
1: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
2: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
3: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99. Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1199 zł.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że macie w pracy jakąś przerwę, albo że już jesteście po pracy. To coś od Łajciora na antenie Radia SK tuż przed godziną 15. Ja zaczynam, wykończycie. Jest czwartkowe popołudnie, więc to oczywiste, że... Mikołaj?
1: To oczywiste, że piątkową robotę trzeba przełożyć na poniedziałek, żeby mieć dłuższy weekend.
0: A to cwaniaczek, ale to całkiem niezły lifehack na czterodniowy tydzień pracy. No to dla tych, którzy w czwartek mają już piątek, zagram Friday od Ritona po godzinie 15 między innymi.

0: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. To będzie ostatnia reklama.
8: Dożynki wojewódzkie to okazja do wspólnego świętowania. Tego dnia będziemy celebrować zakończenie żniw i wyrazimy naszą nadzieję na urodzaj w przyszłym roku. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego. Spotkajmy się 30 sierpnia na terenie lotniska Trawiastego w Świdniku.
9: Na scenie wystąpią Daj to głośniej, Kubańczyk i Bratanki. Na dożynki wojewódzkie zapraszają marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz starosta powiatu świdnickiego Waldemar Jakson.
10: I po reklamie.
11: Kierowcy, już troszeczkę więcej samochodów na ulicach się pojawia. Uważajcie na pewno na Słowackiego czy Urzędowskiej, a także w okolicach Lubelskiej czy Tysiąclecia. Poza tym w pogodzie bardzo ładnie, 24 na plusie i dużo słońca. A jutro jeszcze cieplej, bo nawet 26 stopni.
12: Jest 15, czas na SK News. Jakub Krzyżak jest w drodze do prokuratury w Katowicach. Tam szef PKOL-u będzie odpowiadał na pytania śledczych. Radosław Piesiewicz został zatrzymany dziś rano w związku z aferą Zonda Krypto. Na linii reporterski Mateusz Chłystun. Powiedz, wiadomo już, kiedy szef PKOL-u zostanie przesłuchany?
13: Jego przesłuchanie ma się odbyć jeszcze dziś.
14: Staramy się te czynności robić w tempie,
13: mówił prokurator generalny Waldemar Żurek. Dopytywałem, czy było coś w zachowaniu Radosława Piesiewicza w ostatnich dniach, co przełożyło się na decyzję śledczych o zatrzymaniu.
14: Nie znam takich informacji, które by świadczyły o próbie ucieczki, ale wiemy, że w tego typu przypadkach dochodzi zazwyczaj do próby matactwa.
13: Odpowiedział na moje pytanie minister Waldemar Żurek, który dodawał, że sprawa ma charakter rozwojowy. Nie odpowiedział jednak na pytanie o ewentualne kolejne zatrzymania, ale sugerowałby zamieszani w przestępczy proceder w Zonda Krypto sami zgłaszali się do śledczych.
12: O szczegółach afery Zonda Krypto przeczytacie na sk.pl. Były dyrektor Orlenu z zarzutami. W tle jest inwigilacja Bartłomieja Sienkiewicza. Podejrzany miał nadużywać uprawnień i zlecić sporządzenie raportu dotyczącego polityka. Za dokument zamówiony według prokuratury bez żadnego uzasadnienia Orlen zapłacił 111 tysięcy dolarów. Byłemu dyrektorowi Orlenu grozi 5 lat więzienia. Polskie siatkarki właśnie wybiegły na parkiet. W kolejnym meczu Mistrzostw Europy mierzą się z Niemkami. Na tablicy wyników w tym momencie 1-0 w pierwszym secie, dla Polek oczywiście. Dzisiejszy rywal to doświadczona drużyna, mówi atakująca reprezentacji Magdalena Stysiak.
15: Mocny zespół, mają świetne zawodniczki na każdej pozycji, więc no to na pewno będzie dobre spotkanie.
12: Jutro na zakończenie fazy grupowej Polki zagrają z Turcją.
16: Wrzuć na luz. Wrzuć na luz.
17: Wrzuć na luz.
16: W Radiu SK.
18: A ciekawe, czy już się dogadali, u kogo będzie stał ten bursztynowy słowik, albo jak się będą nim dzielić. Kuba i Kuba, laureaci bursztynowego słowika z tegorocznego Sopotu. Ich stygnie lato. Na początek tej godziny w programie Wrzuć na luz, tu Hanczak, 2 po 15. Dzień dobry.

0: 17 minut po godzinie 15, słuchacie Radia SK. Czwartkowe popołudnie, no i ja zaczynam, a wy kończycie. Jest czwartkowe popołudnie, więc to oczywiste, że... I tutaj swoją głosówkę na przykład nagrał Wiktor na Messengerze Eski oczywiście. No to lecimy. Jest czwartkowe popołudnie, więc to oczywiste, że...
1: To oczywiste, że spędzam czas na grillu urodziną mojego przyjaciela.
0: Na grillu w czwartkowe popołudnie. No tak, trzeba żyć, no bardzo mi się podoba. Czy ktoś w tym kraju pracuje w ogóle o tej porze? No to jeszcze w takim razie Paulina. Jest czwartkowe popołudnie, więc to oczywiste, że...
2: Jest oczywiste, że dziś wypłata.
0: Proszę bardzo, same dobre wiadomości. Ale czekaj, czy to jest tak, że co czwartek masz wypłatę? Jeśli tak, to chcę mieć twoją pracę też. I w sumie można powiedzieć, że cały rok masz tłuste czwartki.
3: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
8: I po reklamie.

0: albo sportowców przed zakończeniem meczu, ale pierwszy set dla Polek. Trwają Mistrzostwa Europy Siatkarskie, gramy z Niemkami. No i trzymamy kciuki, żeby ta dobra passa trwała. Usher i Ludacris już za nami, wrzucamy na luz 25 minut do 16, za chwilę Ellie Goulding.
1: To promocja.
2: Więcej. Jeszcze więcej.

0: Puyo, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz w Esce w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
6: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce. I coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
7: Wspaniały urlop, ale czy nas na to stać?
8: Stać nas, bo w salonie Fachowiec Kraśnik zaoszczędziliśmy na remoncie.
9: Tylko teraz wakacyjna oferta. Rabat 20% na panele podłogowe Eger w salonie Fachowiec. Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B. Promocja trwa do końca sierpnia. Zapraszamy do salonu i na grupa Fachowiec EU.
10: To będzie ostatnia reklama.
9: Kraśnik.

0: w nowoczesnym wydaniu. Świeże składniki, aromatyczne dania. Na miejscu, na wynos lub z dostawą prosto pod Twoje drzwi. 30 sierpnia, godzina 11. Atrakcje, konkursy i super nagrody czekają. Bądźcie z nami. Przyjdźcie i spróbujcie, jak smakuje prawdziwe Bruno. Bruno Bistro. Eat in, take out, delivery.
1: I po reklamie.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.

0: Zalia, tylko kochaj mnie, no oczywiście, że ją kochamy i podziwialiśmy ją na Top of the Top Sopot Festiwalu. W poniedziałek tam była, ale dzisiaj do Opery Leśnej wraca, bo dzisiaj czwarty dzień tego festiwalu i między innymi Zalia na scenie się pojawi. Będzie również Igor Herbut, Krzysiek Zalewski, Natalia Schroeder, Young Leosia, a także Maryla Rodowicz. To wszystko w ramach koncertu Duety Nocy Letniej. A to nie jedyny koncert, który dzisiaj tam w Sopocie właśnie się odbędzie. Mówię tam, bo ja już akurat nie jestem w Sopocie, samym Sopocie, ale ostatnie dni, kiedy mieliśmy tam naszą strefę, kiedy stał tam nasz kamper, były naprawdę fantastyczne. Wszystkim, którzy wpadli do naszej strefy, przybili piątkę, z nami pogadali, zaśpiewali piosenkę na karaoke albo zatańczyli na silent disco. Wielkie dzięki. Mam nadzieję, że kolejne okazje do takich spotkań już niedługo. A za chwilę, no już niedługo, za 5 minut. 16. Mam nadzieję, że dla wielu z was oznacza to wyjście z pracy, ale że zostaniecie ze Eską w drodze do domu.
1: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie. Nowe miejsce. I coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
0: I po reklamie.
6: Kraśnickie godziny szczytu powoli widać już też na ulicach. Uważajcie na pewno na wyjazdówkach z miasta, także na Urzędowskiej, Tysiąclecia czy Lubelskiej. Jeżeli chodzi o pogodę, to dzisiaj dużo słońca. Jutro też podobnie, chociaż pojawi się trochę chmur i będzie cieplej, bo 26 na plusie.
7: 16. SK News, Jakub Krzyżak. Zbliża się 16. Lada chwila w katowickiej prokuraturze ma rozpocząć się przesłuchanie Radosława Piesiewicza. Prezes PKOL został dziś zatrzymany w związku ze śledztwem prowadzonym w sprawie Zonda Krypto. Prokuratura nie poinformowała jeszcze o treści zarzutów, jakie chce postawić Piesiewiczowi. Czy z zarzutami będzie dalej prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego? To sprawdzał reporterski Mateusz Gołębiewski.
8: By odwołać prezesa PKOL, najpierw potrzeba 2/3 głosów na zarządzie. Później prezes może odwołać się do walnego zgromadzenia, choć Radosław Piesiewicz wcześniej unikał zwołania tego ciała.
9: To nie podlega ocenie, ma zwołać i tyle. Czy się to panu podoba Piesiewiczowi, czy też nie?
8: Nie kryje oburzenia taką postawą wiceprezes PKOL Adam Konopka. Radosław Piesiewicz jest prezesem PKOL od kwietnia 2023 roku.
7: Tragiczny wypadek w górach. Turysta spadł z dużej wysokości i zmarł na miejscu. Do wypadku doszło w rejonie Granatów w Tatrach Wysokich. Na miejsce wypadku poleciał śmigłowiec ratunkowy TOPR. Ratownicy stwierdzili jedynie zgon mężczyzny. O szczegółach akcji przeczytacie na sk.pl. Przed nami wielkie koszykarskie emocje. Reprezentacja Polski dziś w Rydze zmierzy się z Izraelem. Będzie to pierwszy mecz drugiego etapu eliminacji Mistrzostw Świata. Do drużyny w ostatnich dniach dołączyli Jordan Lloyd i Andrzej Pluta.
10: Atmosfera jest bardzo dobra. Oczywiście dochodzą do tego emocje, aczkolwiek wydaje mi się, że z tą grupą już na tyle dobrze się czujemy, że to nam tylko pomaga.
7: Mówił Pluta. Początek dzisiejszego meczu o 20:00. Z kolei w niedzielę w Ergo Arenie w Gdańsku Koszkadra zmierzy się z mistrzami świata, Niemcami.
11: Wrzuć na luz.
12: Wrzuć na luz.
11: W Radiu SK.
12: SK.
13: Kto właśnie włączył radio na przykład w swoim samochodzie, bo wraca do domu z pracy? Dzień dobry. Kto z nami jest już od dawna? No to cieszę się, że nadal jesteście. Zagram wam fajnie. Na błysk Dawid Podsiadło za chwilę. Najpierw zagramy w Wężyka. DJ Snake i Justin Bieber. Let me love you. Tu Hanczak. Dzień dobry.

0: 17 minut po godzinie 16 to Radio SK, Hanczak z tej strony. Tame Impala zagrał Loser, to jest przegrany, Loser, a Winner to zwycięzca, jeżeli dobrze pamiętam z języka angielskiego. No to zdecydowanie bliżej tego Winnera są dziewczyny, nasze siatkarki, które grają w Mistrzostwach Europy z Niemkami. Drugi set dla nas, no i teraz trwa trzeci, trzymamy mocno kciuki. Loserami, czyli przegranymi na pewno też nie są ci, którzy kończą wakacje i za chwilę wrócą do rzeczywistości szkolnej na przykład, albo za miesiąc do tej uczelnianej. Nie, nie, nie. Możecie być absolutnie wygranymi. Po pierwsze wracacie z, mam nadzieję, naładowaną baterią, wypoczęci, a po drugie z fajnymi wspomnieniami, a po trzecie możecie za chwilę być zwycięzcami w naszej zabawie, gdzie na pierwszy dzwonek wręczamy różnego typu gadżety, które mogą się w szkole przydać i ten powrót po wakacjach do rzeczywistości trochę ułatwić. I wcale nie trzeba chodzić do szkoły tak naprawdę, żeby się zgłosić na sk.pl. Czekam na zgłoszenia, a za chwilę do kogoś z was dzwonię.
1: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja. Reklama. Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199, teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
4: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
9: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
12: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie Ekstra Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
14: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Red Bull 64 Bars Live. Jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku wjeżdża do Krakowa. Na jednej scenie swoje wersy nawinie ścisła czołówka polskiego rapu. Szpaku, Awi, Białas, Kazbałaganek, Kukon, Palu, Tomp i inni. Ze studia na scenę tylko surowe wersy. Zobacz to na żywo. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
17: I po reklamie.

0: Na Eskowym zegarze 16.30, Offenbach i Ella Henderson praktycznie za nami, przed nami nowość od Sylwii Grzeszczak, czyli Mango, ale jeszcze wcześniej łączenie z Amelią.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
0: Czyli słuchaczką, która zajrzała na SK.pl, żeby napisać, co u niej pierwszy dzwonek oznacza, który coraz bliżej. Pierwszy dzwonek, nowy rozdział w życiu rodziny. Mamy pierwszoklasistę na pokładzie, Amelia, tak?
2: Zgadza się.
0: Jak ma na imię pierwszoklasista?
2: Szymon.
0: A czy Szymon jest z tych dzieci, które nie mogą się doczekać, że będzie ten pierwszy dzwonek i w końcu będą chodzić do szkoły? Czy wręcz przeciwnie i się zapiera nogami, rękami, żeby tylko ten pierwszy dzień września nie nadszedł?
2: Jest trochę stresu, ale bardzo lubi naukę, więc raczej nie może się doczekać.
0: Dobrze, dobrze. Mój siostrzeniec Wojtek, pozdrawiam, też idzie do pierwszej klasy i też się nie może doczekać. To jest po prostu też niezły nicpoń, ale szkołę chce poznać, więc niech tak zostanie im jak najdłużej. Z tego co wiem, to twój Szymon bardzo lubi, jak drukujesz mu różnego typu kolorowanki i innego typu materiały. Zresztą pewnie jak pójdzie do szkoły, będzie tego jeszcze więcej.
2: Dokładnie, tak będzie.
0: I że przydałoby się jakieś urządzenie takie drukujące na przykład do tego.
2: Oj, bardzo by się przydało, nawet nie wiecie jak.
0: A ty też, z tego co wiem, planujesz jakąś pracę niebawem pisaną, więc dobrze, no to od nas dostajesz w takim razie kartę podarunkową na 1000 zł do sklepów Media Expert i na mediaexpert.pl, na przykład na urządzenie wielofunkcyjne HP.
2: Dziękuję bardzo. Na pewno skorzystamy i możemy się doczekać.
0: Drukujcie, kolorujcie, kserujcie i tak dalej. No i samych dobrych wrażeń ze szkoły Szymonowi. A was zapraszam na SK.pl.
1: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.

0: zauważasz, on jest dobry w tę nawijkę, prawda? Eminem na antenie Radia SK. A propos nawijania, ja sobie uświadomiłem, że dokładnie 27 sierpnia 26 lat temu pierwszy raz powiedziałem jakiekolwiek słowo na antenie radiowej. Wtedy jeszcze jako słuchacz i jeszcze przed mutacją, więc brzmiałem bardziej jak Michalinka niż jak Michał. Ale wtedy się w radiu zakochałem i to był taki mój pierwszy raz. A pierwszy raz w najbliższy poniedziałek gwiazdy poprowadzą pełen popołudniowy program na antenie Radia SK. I to nie byle jakie gwiazdy, bo w naszym studiu i Sylwia Grzeszczak, która śpiewała parę chwil temu Mango, i Dawid Kwiatkowski, i Margaret, i Oskar Sims, i Blanka. I oni poprowadzą popołudniowy program. Tak na koniec wakacji, ale na początek czegoś zupełnie nowego, co od września w Radiu SK będziemy dla was mieli. Także bądźcie czujni i nie przegapcie tego programu w poniedziałek.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy HP.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Zapraszamy do świata profesjonalnych narzędzi i rozwiązań BHP. W Acertado znajdziesz wysokiej jakości trwałą odzież roboczą marki Safety, Jogger oraz Sara Workwear. Komfort, który zapewni bezpieczeństwo przy pracy. Szukasz solidnych elektronarzędzi i narzędzi ręcznych? Posiadamy sprzęt renomowanych marek Milwaukee, Hikoki, DeWalt, ProCraft oraz Jonesway. Narzędzia spawalnicze i pneumatyczne wraz z osprzętem. W Acertado masz wszystko do pracy bez kompromisów. Przekonaj się, że jakość naprawdę robi różnicę. Acertado Lubelska 115 w Kraśniku.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane

0: Marki Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Workbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu. To będzie ostatnia reklama.
1: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupsa. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronos Pan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: I po reklamie.

0: Fate, Alan Walker i Ava Max.
1: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
0: Tak wam zagrałem. Polki wygrały z Niemkami, nasze siatkarki, o czym więcej za chwilę w newsach.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Dożynki wojewódzkie to okazja do wspólnego świętowania. Tego dnia będziemy celebrować zakończenie żniw i wyrazimy naszą nadzieję na urodzaj w przyszłym roku. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego. Spotkajmy się 30 sierpnia na terenie lotniska Trawiastego w Świdniku.
11: Na scenie wystąpią Daj to głośniej, Kubańczyk i Bratanki. Na dożynki wojewódzkie zapraszają marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz starosta powiatu świdnickiego Waldemar Jakson.
12: I po reklamie.
13: Na drogach nieco większy ruch obecnie na Słowackiego czy Niepodległości. Uważajcie także na Urzędowskiej, Tysiąclecia czy Lubelskiej, a także na drogach wjazdowych do miasta. Jeżeli chodzi o pogodę, to jutro kolejny ciepły dzień, 26 stopni na plusie i bez deszczu.
14: Eska. Eska.
15: Mati Puczyło to ja i spróbuję sprawić, aby nuda w waszym słowniku nie pojawiała się w ogóle. To jest SK Summer City. To są propozycje na letni dobry czas. Wiem, że lato już powoli dobiega końca, a właściwie wakacje dobiegają końca, ale to wcale nie znaczy, że atrakcji brakuje. Przed nami już niedługo SK Music Tour w Starachowicach. To 29 i 30 sierpnia, a więc najbliższy weekend. W Starachowicach wystąpią Janki, Gifuka i Skolim, Bryska czy Tilaw. W tym samym czasie w Mielcu warto być, aby zobaczyć na scenie Michała Szczygła, Grupsona, zespół Łzy czy Agnieszkę Chylińską. Już niedługo, bo już od jutra także Sunset Square Festival, to 28-29 sierpnia Gdynia, tam elektroniczna muzyka. Jeżeli jesteście fanami właśnie takiej, no to tam dwudniowa wielka impreza.
14: Eska.
16: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
13: Minęła 17, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak czuje się mocno skrzywdzony, mówił szef PKOL-u. Radosław Piesiewicz został doprowadzony do prokuratury w Katowicach. Ma usłyszeć zarzuty związane z aferą w sprawie zonda krypto.
17: Ja powiem tak, polityka. Tam. Zobaczymy, co z tego wejdzie, zobaczymy, kto jest winny. Bardzo dużo ofiar.
13: Mówił Piesiewicz. Jakie zarzuty może usłyszeć szef PKOL-u? Tego śledczy nie chcieli zdradzić. Akcja była skoordynowana, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. A chodzi o działania agentów CBA na Dolnym Śląsku. Zatrzymano tam kilka osób w sprawie wyłudzania pomocy popowodziowej.
18: Pani prokurator te osoby przesłuchuje, stawia zarzuty i z pewnością państwa o tym poinformuje.
13: Przypomnijmy, 4,5 miliona złotych trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, choć nie ucierpiały one w powodzi. To będzie pierwszy taki bieg w Polsce 6 września na krakowskich w Błoniach. Roboty pobiegną dla beneficjentów Fundacji Poland Business Run. Wśród maszyn będzie też nasz eskowy reprezentant.
19: Robot eskowy to bardzo sprytny robot, Agibot X2. Dla mnie jeden z lepszych robotów, bardzo sprawny i bardzo szybki.
13: Mówił jeden z organizatorów, Piotr Biedroń. Pierwszy ludzki bieg już w tę niedzielę w Warszawie. Pieniądze z opłaty startowej zostaną przeznaczone na zakup protez, wózków inwalidzkich i rehabilitacji. I jeszcze jedna ważna informacja ze świata sportu. Polki bez straty seta wygrały z Niemkami 3-0. To ich czwarte zwycięstwo z rzędu na Mistrzostwach Europy w siatkówce kobiet.
20: Wrzuć na luz!
21: Wrzuć na luz!
20: Wrzuć na luz!
0: w Radiu SK.
12: Brawo dziewczyny, było przed chwilą też o robocie. Ja mam nadzieję, że wy jednak już po robocie. 2:17, czyli jak mawia Kasia Węsierska, Międzynarodowa Godzina Szczęścia. A tymczasem Hanczak za mikrofonem, wrzucamy razem na luz. Nareszcie Igor Herbut, Vita Bambino i Zalia już teraz.

0: To podśpiewywał razem z Britney?
1: Ja.
0: No i pewnie jeszcze parę osób się zgłosiło. 17 minut po godzinie 17 wrzucamy razem na luz w czwartkowe popołudnie. Hanczak z tej strony, nie sam, bo jest na przykład Szymon, który nagrał głosówkę na Messengerze Ski.
2: Jest czwartkowe popołudnie, więc to oczywiste, że jutro piątek i upragniony weekend.
0: Odliczamy wszyscy, już nie możemy się doczekać faktycznie tego weekendu, nawet jeśli to jest ostatni weekend w wakacji. Znaczy dobra, uczniowie może się nie chcą przyznawać, że to już ostatni weekend wakacji, ale jak ktoś pracuje, to że to ostatni weekend wakacji, to mu nie przeszkadza, prawda? Co więcej, 27 dzień sierpnia w kalendarzu takich nietypowych świąt to jest dzień tira, więc ja z tego miejsca pozdrawiam wszystkich, którzy a, tyrają, ale b, wszystkich tirowców i wszystkie... Nie powiem, bo to źle brzmi. Osoby, panie, które kierują tymi wielkimi samochodami, bo przecież dużo pań za kółkiem tira też można spotkać. A wiem, że często Eski w trasach słuchacie. Pozdrowienia dla was szerokiej drogi i bezpiecznej drogi przede wszystkim. Temper City, Alvaro Soler, a potem Dawid Kwiatkowski z Margaret. Do waszych wielkich wozów za moment się dosiądą.
3: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Na horyzoncie już warszawski finał trasy Sanach na stadionach, a w Puszach nowy numer niespodzianka. Sanach i jej świeżynka Kapitan czeka w propozycjach do listy na sk.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18. Zapraszam, Michu Sobkowski. Autopromocja.
4: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wspaniały urlop, ale czy nas na to stać?
7: Stać nas, bo w salonie Fachowiec Kraśnik zaoszczędziliśmy na remoncie.
8: Tylko teraz wakacyjna oferta, rabat 20% na panele podłogowe Eger w salonie Fachowiec. Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B. Promocja trwa do końca sierpnia. Zapraszamy do salonu i na grupa Fachowiec EU.
9: Gotowa na powrót do szkoły?
10: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
9: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
11: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł 99 groszy. Media Expert.
12: To będzie ostatnia reklama.
8: Kraśnik, zapiszcie tę datę. Już 30 sierpnia o 11:00. Wielkie otwarcie Bruno Bistro.

0: twoje drzwi. 30 sierpnia, godzina 11. Atrakcje, konkursy i super nagrody czekają. Bądźcie z nami. Przyjdźcie i spróbujcie, jak smakuje prawdziwe Bruno. Bruno Bistro. Eat in, take out, delivery.
1: I po reklamie.

0: Cały czas gram wam słonecznie i wakacyjnie w Radiu SK i wszystkie hity wesne się zaczynają, na przykład Music Sounds od Fast Boya brzmi bardzo dobrze. 23 minuty nam do 18 zostały, Hanczak z tej strony. Za chwilę nieco zwolnimy, bo będzie Wiz Khalifa i Charlie Puth, See You Again. Niektórzy niedługo tak wakacją zaśpiewają, ale jeszcze jest czas, żeby jakąś wakacyjną przygodę przeżyć. I na przykład czytam w internecie, że jutro po południu w Mysłowicach można wziąć udział w biciu rekordu w liczbie ludzi tańczących lambadę. O, proszę bardzo. Trochę można jeszcze sobie bioderkami pobujać przed końcem wakacji, jeżeli ktoś ma blisko.
1: Radio SK. Reklama. Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
2: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
7: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: I po reklamie.
11: SK.

0: Jeżeli ktoś z was słucha całych płyt, to jutro nowy album tego pana, czyli Alexa Warrena, będzie dostępny. No i tam m.in. hit Passenger, który w Radiu SK Ochoczo wam oczywiście gramy. Pasażerem w studiu Radia SK, które leci jak statek kosmiczny dalej. W kierunku wolnego wieczoru, mam nadzieję. Jest Rafał Adamczak, chociaż on nie jest pasażerem, on jest bardziej pilotem i to on z wami spędzi ten wieczór imprezkowy. A ja wracam do was jutro po 14. Michał Hanczak, cześć.
1: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
6: I po reklamie.
7: Po raz ostatni sprawdzamy sytuację na drogach i już w miarę spokojnie w obu dzielnicach. Uważajcie na pewno przy przejściach dla pieszych i na wyjazdówkach z miasta. Jeżeli chodzi o pogodę, to jutro kolejny ciepły dzień do 26 na plusie i bez deszczu i bez dużego wiatru.
8: Możecie być zaskoczeni tym, jak wiele dzieje się w najbliższych dniach. Mati Fuczyło to jest SK Summer City, ale nie ma co być zaskoczonym. Trzeba z tego wszystkiego korzystać. To SK Summer City, a to oznacza najfajniejsze muzyczne i nie tylko propozycje na to, co można robić latem. Zacznijmy od muzyki właśnie. Już jutro startuje 3 Era Festival. To przy ulicy Narzędziowców w Gdańsku. 28-30 sierpnia tam artyści rapowi, ale też alternatywni i wiele, wiele, wiele innych muzycznych opcji. To nie wszystko. Jest też cyrk na wodzie Imperial Show. Ta impreza jeździ po różnych, różnych miastach Polski. Przed nami Lublin, będzie też Rzeszów czy Zamość i jeszcze Kaśka Sochacka. Ona już dziś zagra koncert w Opolu w Amfiteatrze Tysiąclecia.
9: SK. SK. SK. Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
10: Minęła 18, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak. Zakończyły się sekcje zwłok 6 ofiar katastrofy na Węgrzech. Ciała jutro zostaną wydane rodzinom. Kolejne sekcje pozostałych 6 ofiar zaplanowano na jutro. Alerty przed upałami w 4 województwach. Od zachodu po południe kraju ostrzegają MGW. Maksymalnie na termometrach nawet 31 stopni. I jeszcze maksymalne ceny paliw na jutro. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,57, za 98 7,37, a za diesla 7,36.
11: Programu jest Dino Polska, właściciel marki artykułów szkolnych Gryzmaki.
9: SK Sport News.
10: Polskie siatkarki wciąż bez porażki na Mistrzostwach Europy. Komplet 4 zwycięstw zapewniły sobie wygraną z Niemkami. Znów bez straty seta 3-0. Biało-czerwone mogą być już pewne zajęcia co najmniej drugiego miejsca w grupie A. Teraz czeka ich jednak o wiele trudniejsze wyzwanie. Mecze z najlepszą drużyną na świecie i gospodarzem turnieju, czyli Turczynkami. Przed nami też wielkie koszykarskie emocje. Reprezentacja Polski dziś w Rydze zmierzy się z Izraelem. Będzie to pierwszy mecz drugiego etapu eliminacji Mistrzostw Świata. Początek dzisiejszego meczu o 20, a w niedzielę w Ergo Arenie w Gdańsku kosz kadra zmierzy się z mistrzami świata, Niemcami.
11: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
9: Imprezka!
12: Imprezka!
9: Imprezka!
12: Eska!
9: Eska!
13: Jak lubicie żelki, to sobie pomyślcie, że ten wieczór jest dla was takim żelkiem. Jak lubicie ciepły prysznic, to pomyślcie sobie, że jest takim ciepłym prysznicem. Czyli krótko mówiąc, same przyjemności, bo to jest imprezka cały czas wakacyjna. Rafał Adamczak, witajcie. Swedish House Mafia, Wait So Long. Tak muzycznie zaczynamy.

No, jak sobie patrzę, jakie dzisiaj święto mamy, to wydaje mi się, że będzie bardzo radośnie, bo w kalendarzu jasno jest napisane, że 27 sierpnia to dzień tira! I nie patrzmy na tira tylko i wyłącznie jak na wielką, ogromną ciężarówkę, bo jak się okazuje, gdybyśmy się w temat tak bardzo, bardzo zagłębili, to nie każda wielka ciężarówka to tir, tak jak nie każdy mały samolot to awionetka. Wiadomo. Więc moi drodzy, jeżeli gdzieś tam za kierownicą, no, upraszczając tych tirów oczywiście, wielkich ciężarówek, teraz śmigacie jeski, słuchacie, no, dajcie tak troszeczkę, wiecie, po trąbkach. Jakieś bardzo poproszę. Jak jesteście w stanie to nagrać, podeślijcie nam w głosówce. Chętnie i my was pozdrowimy. No, ale bez szaleństw nadmiernych, bez szaleństw. Bardzo proszę, bezpiecznie i oczywiście pozdrawiamy wszystkich tych, którzy rzeczywiście za kierownicami tych wielkich pojazdów, bo wielki pojazd wielkim pojazdem, ale prawda jest taka, że to dzięki tym, że mamy i żywność w sklepach, i wszystkie inne artykuły pierwszej, bądź nawet nie pierwszej, ale jednak potrzeby docierają tam, gdzie dotrzeć powinny. No dobra, to kierowców pozdrawiamy, kierowców, tirowców oczywiście, a do tego pozdrawiamy każdego, kto chciałby sobie dzisiaj jakieś święto takie dla siebie ustanowić. Gdybyście chcieli dać znać, jakie to miałoby być święto, to czekam na SMS-y pod 664-402-302, ewentualnie niezmiennie głosówki na Messengerze. A w imprezce teraz Nickelback, Have Your Mind Me, później będzie to Biro Miało.

0: Wszystkie marzenia to łatwo ganki. Majko w Radiu SK w wakacyjnej imprezce. 22 minuty po godzinie 18. Słuchajcie, dzisiaj dzień tira. Poprosiłem, że jak ktoś nas słucha rzeczywiście jadąc za kierownicą takiej wielkiej ciężarówki, to niech nam trądy podeśle. I oto uwaga, Kacper wysłał nawet filmik. Więc wsiadamy do tej ciężarówki z Kacprem. Poczujcie to i usłyszcie to. Tak, tak to się robi. Kacper szerokości, tutaj jeszcze widziałem, że Kacper nawet tymi wielkimi halogenami nam mignął w rytm hitów na czasie, pięknie. No to Kacper, przyjmij koniecznie od nas, od Eski, naszą kultową już eskową koszulkę z napisem cześć na piersi. To takie będziesz miał powitanie dla kolegów, jak już się gdzieś tam na pauzę na parkingu zatrzymasz i wysiądziesz w tej szoferki, od razu będą wiedzieli, że to Kacper kręci pauzę teraz. Ten, który z Eską trzyma. Rudimental i Kali Talaj Now, tak będzie za chwilę muzycznie w wakacyjnej imprezce w Radiu SK.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
4: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
5: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
6: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
9: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
10: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dożynki wojewódzkie to okazja do wspólnego świętowania. Tego dnia będziemy celebrować zakończenie żniw i wyrazimy naszą nadzieję na urodzaj w przyszłym roku. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego. Spotkajmy się 30 sierpnia na terenie lotniska Trawiastego w Świdniku.
13: Na scenie wystąpią Daj to głośniej, Kubańczyk i Bratanki. Na dożynki wojewódzkie zapraszają marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz starosta powiatu świdnickiego Waldemar Jakson.
14: I po reklamie.
15: Esko.

0: Mam nadzieję, że czwartkowo po pracy, ewentualnie różnych innych obowiązkach, nie jesteście tak bardzo zmęczeni, że jedyne ekstazji, o jakim myślicie, to właśnie ekstazji w piosence od ATB. A wiecie w ogóle, ile ta piosenka ma lat? 22 lata. To był dokładnie 2004 rok, kiedy premierowo ATB dał nam Ecstasy, które teraz wam przypomniałem w Radiu Łezka, bo to jest taki hit, który będzie zawsze na czasie, nie ma co się oszukiwać. I na naszym MSN też pojawiła się, a propos tego święta, co to każdy mógłby dla siebie jakieś takie odpowiednie ustanowić, pojawiła się głosówka od Olgi.
1: Jakbym mogła ustanowić jakieś swoje święto, to byłoby to święto świętego spokoju. Kiedy dzieci od rana do wieczora niczego ode mnie nie chcą, nie potrzebują, ani mój mąż, ani nikt, a moje klientki z samego rana piszą mi SMS-a z życzeniami spokojnego dnia, świętego spokoju i dodatkowo wysyłają mi opłaty za zaplanowane wizyty, których nie będzie.
0: I w sumie takie święto to ja mogę biorę z zamkniętymi oczami. Z drugiej strony, to nawet tak bardzo blisko, jest propozycja, którą mam dla was po godzinie 19. Otóż komuś z was dam 1000 zł i jeszcze zestaw fajnych gadżetów dorzucę. Jak wy mi na sk.pl napiszecie, w czym chcielibyście być mistrzem i dlaczego właśnie w tym. To już po godzinie 19. Tysiak czeka, a wy się na sk.pl zgłaszajcie.
2: Radio SK. Reklama. To pewne. Niskie ceny są codziennie.

0: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze?

0: Nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.
6: Esko.

Jeżeli wasz powrót z pracy do domu jest taki ślimaczy, powolny, a chcielibyście szybciej, no proszę bardzo, ta piosenka od Sienny Spyro, Great Expectation, też była wolna. No już nie jesteście sami, jesteście wy i Sienna. To jest Radio SK, to jest imprezka u nas, hity na czasie. Za 4,5 minuty będzie 19.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rosplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosman.pl, regulaminy.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz, z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
9: I po reklamie.
10: SK.
11: Muzyką się żyje.
12: Starachowice i Mielec, te dwa miasta to kolejne przystanki naszej letniej trasy koncertowej SK Music Tour. Odwiedzimy je w najbliższy weekend. W Starachowicach w sobotę wystąpią Young, Iggy i Fukaj. Niedziela to koncerty z Koliba, Bryskiej i legendarnej grupy T-Love. Każdy więc znajdzie coś dla siebie. W Mielcu podobnie, czyli różnorodnie muzycznie. W sobotę wystąpią Grubson i Michał Szczygieł, a w niedzielę niedziela należeć będzie do Agnieszki Chylińskiej. Wstęp na imprezę jest wolny. Przedwczoraj walczył w Sopocie o bursztynowego Słowika. Dzisiaj o 23:00 wystąpi nad Wisłą w Warszawie, no a później jesienią zagra w klubach w kilku miastach. Jeremi Sikorski, którego znacie choćby z hitu Wracam, ogłosił trasę koncertową. 25 listopada Jeremi zacznie koncertem w Warszawie, a w grudniu wystąpi w Gdańsku, Krakowie i Katowicach.
10: Imprezka.
7: Imprezka.
10: Imprezka.
7: Eska.
10: Eska.
12: Czym chcecie być mistrzem i dlaczego właśnie w tym? Dajcie znać na sk.pl. Mam dla Was 1000 zł i zestaw fajnych gadżetów, ale mam też dla Was na lato hit na czasie. Tak, tak, jeszcze lato. Dawid Porsiadło na błysk zaczyna tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Wiem, że wam się podoba, dlatego ten numer się pojawił w wakacyjnej imprezie Thomas Gray Rumors.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Czy są to fani Liwki? Artystka może do tej pory niektórym z was kojarzyła się z licznymi współpracami, ale tak naprawdę już niedługo będą 2 lata, jak zadebiutowała albumem Z papieru i teraz powraca i jak sama mówi, będzie eksperymentować, szukać, próbować nowych rzeczy. No i daje nam nowy numer z tego właśnie nowego rozdziału, w którym chyba są i eksperymenty, i szukanie, i próbowanie. Liwka, poza tobą nic.

0: wszystkie hity zaczynają się w Estę, ten numer swoją premierę też miał u nas. To jest nówka sztuka na naszej letniej, wakacyjnej playliście. Swedish House Mafia i Lykeli Happiness i Soset. Za 29 minut będzie 20.
1: Sponsorem programu jest właściciel TEP Edukacja.
0: Jak ktoś jest wrażliwy, to niech sobie teraz idzie do kuchni, zrobi herbatę. Dlatego, że będziemy o zakładaniu werfonów rozmawiać. Dzień dobry, Karolino.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Ja wiem, że ty w pracy jesteś. Powiedz, co ty w tej pracy będziesz dzisiaj robić, bo to trochę się z naszą branżą tutaj przeplata.
2: Dokładnie tak. Dzisiaj zabezpieczam medycznie koncert Kaśki Sochackiej.
0: A Kaśka Sochacka dzisiaj gra w Opolu, z tego co pamiętam, tak?
2: Dokładnie tak.
0: O, to moi drodzy, jak jesteście na koncercie Kaśki Sochackiej albo się tam wybieracie, w Opolu właśnie, to wiecie, że o wasze bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o zdrowie, dba między innymi Karolina. Karolino, droga, a powiedz, bo ty jesteś takim, napisałaś, uwaga, to będzie dokładny cytat, młodym ratownikiem medycznym. Z jakimi wyzwaniami boryka się młody ratownik medyczny, który ma na imię Karolina?
2: Młody ratownik medyczny boryka się z problemem zakładania wenflonów.
0: Ale czekaj, nie idzie, nie lubisz, nie umiesz, nie potrafisz, czy chciałabyś być, no właśnie jak to w naszej zabawie, mistrzem?
2: Chciałabym być mistrzem i mieć super moc, taki wiesz, laser, żeby zobaczyć, gdzie jest ta żyła i bez problemu zakłuć tego pacjenta.
0: Jen, jak to strasznie wszystko brzmi, aż mam gęsią skórkę, matko jedyna. Ale wiadomo, to są bardzo ważne rzeczy. Można sobie tutaj śmieszkować, ale to są ważne sprawy. Słuchaj, czyli chciałabyś tak, pewnie podchodzisz z wenflonem do pacjenta, zamykasz oko, otwierasz oko i już wenflon założony.
2: To byłoby bardzo super.
0: Słuchaj, a są naprawdę w ogóle, są takie rzeczy jak wenflony ćwiczebne? Że możesz sobie kupić na przykład 1000 wenflonów i trenować?
2: To znaczy, no mogę sobie trenować, ale ale na kim miałabym trenować? Na człowieku musiałabym trenować.
0: A nie ma jakichś takich udawanych człowieków?
2: No są takie udawane człowieki są, ale są też takie trenażery specjalne do zakładania wenflonów, ale to nie odzwierciedla tego.
0: Rozumiem. Słuchaj, to ja nie wiem w takim razie, w co ty pójdziesz i czy ty zainwestujesz w wenflony, czy udawanego człowieka, czy może jeszcze inny sposób znajdziesz, ale ja trzymam kciuki za to, żebyś była mistrzem, bo wtedy coś czuję, że i my dookoła ciebie będziemy bezpieczniejsi. I moja droga, mnie w prezencie dla ciebie 1000 zł i jeszcze gadżety, wow. Zestaw gadżetów od TEP Edukacja dla ciebie.
2: Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że się przydadzą na wenflony.
0: Wierzę, że wykorzystasz to. Dobrze, chciałem zapytać ciebie, czy znasz ceny na rynku i wiesz, ile kosztuje na przykład udawany człowiek?
2: Ale no niestety, no około 1000 zł. Dam sobie radę, poradzę sobie.
0: No dobrze, słuchaj, to ja w takim razie życzę, żeby koncert Kaśki Sochackiej, jeżeli chodzi o sprawy medyczne, był spokojny, żebyś jednak nie musiała wykazywać się swoimi umiejętnościami, żebyś tam trochę, wiesz, jakieś przyjemności artystycznych dla siebie z tego wszystkiego wzięła,
2: dokładnie.
0: Okej?
2: Dokładnie. Bardzo dziękuję. Na tym polega zawód ratownika medycznego, żeby nic nie robić. Oczekiwać.
0: To powiedziała Karolina. Ale właśnie, tego wszystkim ratownikom życzę i tobie również, żebyście oczekiwali i tego oczekiwania mieli jak najwięcej. Wszystkiego dobrego,
2: dziękuję,
0: bo mi szalenie miło cię poznać. Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEP Edukacja. www.tep.pl.
3: Reklama. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie. Nowe miejsce. I coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.

A wy kiedy sobie pozwoliliście ostatnio, żeby tak wiecie, w sposób planowy bądź mniej planowy zgubić się nocą? Kuba Linzalia, Kyoto. W Radiu SK to jest wakacyjna imprezka i takie hity na czasie wam podrzucamy. Ed Sheeran, Bad Habits będzie już za chwilę. Będzie jeszcze nówka sztuka od Armina przed godziną 20. A Zalia dzisiaj pojawi się w ramach jednego z dwóch koncertów, które jeszcze w Sopocie. Top of the Top Sopot Festival. Dziś ostatni już dzień. Najpierw Top of the Rock i na scenie Lady Punk, Perfect, Małgorzata Ostrowska między innymi, czyli klasyki polskie, a później koncerty, duety Nocy Letniej. No i tutaj właśnie będzie Zalia, będzie Błażej Król, będzie Jan Klosia, będzie Igor Herbut, będzie Zalewski, będzie Maryla Rodowicz między innymi, czyli jeszcze tyle w Sopocie się dzieje. W Sopocie, który my, Radio SK, również razem z wami bardzo mocno przeżywamy i bierzemy w tym wszystkim udział.

Po pierwsze, jeżeli lubicie taką muzykę, to będę miał dla was coś interesującego, coś fajnego, coś dobrego już po godzinie 20. Bądźcie czujni. Jeżeli marzy wam się jeszcze na koniec wakacji udział w fajnej imprezie, a jeżeli chcecie takiej muzyki więcej, więcej, więcej, polecam nasz stream SK Live Remix w naszej apce eskowej i polecam też SK Live Remix na antenie Radia SK i w piątek, i w sobotę, w każdy weekend. Tak wam gramy wieczorową i nocną porą. Armin van Buuren i Sasha Everlasting to jest nówka sztuka na naszej playliście w Radiu SK.

0: promocja.
1: Więcej.
2: Więcej. Jeszcze więcej.
1: Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory.
2: W piątek startujemy o 20:00.
1: W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata.
2: Gramy wam od północy.
1: Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni.
2: SK Live Remix.
1: Teraz SC w piątki i w soboty.
2: I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
8: I po reklamie.
9: Eska. Eska. Summer.
10: Artur Mazurek, zapraszam. Tęcza Kraśnik pisze historię na nowo. Drużyna ze starej dzielnicy miasta w emocjonującym spotkaniu pokonała Hetmana Gołąb w trzeciej rundzie Pucharu Polski i awansowała do historycznej czwartej rundy. Mecz rozegrany przy ulicy Oboźnej w Kraśniku był bardzo wyrównany. W regulaminowym czasie gry był remis 1-1, a o zwycięstwie zdecydowały rzuty karne, w których lepsi okazali się piłkarze Tęczy. Następnego rywala drużyna pozna podczas losowania, a jeżeli chcecie zobaczyć radość piłkarzy i sztabu z tego sukcesu, to zerknijcie na facebookowy profil Tęczy Kraśnik. A na kolejne spotkanie warto się wybrać na stadion Tęczy. Emocje gwarantowane, a wstęp bezpłatny. Przyjdźcie i pomóżcie drużynie awansować do kolejnej rundy.
9: SK. SK. SK.
2: Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
11: Muzyką się żyje.
12: Zaczyna się czwarty, ostatni już dzień Top of the Top Sopot Festiwalu właśnie w tym momencie. A dzisiaj w Operze Leśnej rządzą gitary, to w koncercie Top of the Rock, w którym wystąpią legendy polskiego rocka, m.in. Lady Punk i raczy Małgorzata Ostrowska. W drugiej części wieczoru na scenie pojawi się królowa Maryla Rodowicz, a także wielu artystów znanej z Eski, na przykład Zalia, Igor Herbert czy Jan Kleosia. To będzie koncert pod hasłem Duety Nocy Letniej, a na naszym Instagramie możecie zobaczyć mnóstwo zakulisowych relacji ze wszystkich dni festiwalu, bo oczywiście Eski i naszej ekipy na miejscu nie zabrakło. Możecie też zobaczyć, jakim wozem i jak zajechała na miejsce Maryla Rodowicz. Polska potwierdza udział w przyszłorocznej Eurowizji. Wyślemy naszego reprezentanta do Bułgarii. To jest news, który jako pierwsi zdobyli dziennikarze Eski, a więcej przeczytacie na sk.pl.
9: Impreska.
2: Impreska.
9: Impreska.
12: Jako, że wskoczyliśmy w kolejną godzinę, bo to już prawie 2 po 20, u nas teraz więcej hitów na czasie, takich w sam raz na wieczór, w sam raz do imprezkowania. Jeżeli ktoś chce, to bardzo proszę. Temper City, Self-Aware. Tak zaczynamy. Rafał Adamczak, witajcie.

0: 27 sierpnia, czwartek, dzień Kira w kalendarzu. To jest imprezka w Radiu SK, 14 po 20 już.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Czas na kolejną nowkę, sztukę, to jest Cat's Eye i numer, który nazywa się Animal. I uwaga, wiecie, że współautorem tego numeru jest sam Ed Sheeran. Mało tego, to on wyszedł z inicjatywą, żeby się przykleić do dziewczyn i rzeczywiście być współtwórcą. Wpadł na Cat's Eye, kiedy był w Meksyku. Tam po raz pierwszy usłyszał twórczość tego zespołu. Potem się odezwał do dziewczyn, zaproponował wspólne sprawy. A dziewczyny, dobra, no to pokażmy światu nasze animale. I teraz właśnie pokażą, a może nie tyle pokażą, co dadzą nam posłuchać. Cat's Eye, Animal.

0: tam pamiętał o tym mundialu, który za nami, prawda? Ale jednak to jest numer, który nam się z tym wydarzeniem piłkarskim mocno kojarzy i mocno z nim związany jest. Andrea Bocelli, David Guetta, Jay, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game. Tak wam zagrałem w wakacyjnej imprezce w Radiu SK. Wspominałem o zaproszeniach na Sunset Square. No i ledwo człowiek wspomni o tym, że ma. Jeszcze nawet słowa nie powie, co tu by trzeba było zrobić, żebym te zaproszenia dał, a już takie głosówki wpadają jak ta od Jarka.
1: Siema SK, próbowałem już wszystkiego. Tańczyłem do radia w kuchni, robiłem własny festiwal na balkonie, ale umówmy się, nic nie zastąpi Sunset Square. Moje nogi aż rwą się do tańca, a serce bije w rytmie basu. Zlitujcie się i wyślijcie mi na tą super imprezę. Pozdro, Jaro.
0: Wcale się nie będziemy litować, jak twoje nogi tak bardzo rwą się do tańca, a Sunset Square już jutro się rozpoczyna. No to Jaro, podwójna wejściówka dla ciebie jak najbardziej.
2: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Na horyzoncie już warszawski finał trasy Sanach na stadionach, a w uszach nowy numer niespodzianka. Sanach i jej świeżynka Kapitan czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patrol!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dożynki wojewódzkie to okazja do wspólnego świętowania. Tego dnia będziemy celebrować zakończenie żniw i wyrazimy naszą nadzieję na urodzaj w przyszłym roku. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego. Spotkajmy się 30 sierpnia na terenie lotniska Trawiastego w Świdniku.
3: Na scenie wystąpią Daj to głośniej, Kubańczyk i Bratanki. Na dożynki wojewódzkie zapraszają marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz starosta powiatu świdnickiego Waldemar Jakson.
4: I po reklamie.

Nóżka chodzi, co? No, taka jest właśnie muza od bazy Magnetic. To jest wakacyjna imprezka w Radiu SK, ale te wakacje powoli, powoli się kończą. Coś się kończy, ale też coś się zaczyna, idzie u nas w SK coś nowego. A ostatni dzień wakacji, no tak w tym roku się ułożyło, że to poniedziałek i u nas sprawa wyjątkowa. W SK po raz pierwszy, moi drodzy, popołudniowy program właśnie w poniedziałek poprowadzą wasi ulubieńcy. Gwiazdy, Sylwia

Grzeszczak, Kuba i Kuba, tak, ten duet, który zdobył bursztynowego słowika dopiero co w Sopocie. Będzie Dawid Kwiatkowski, Fukaj, Margaret, Oskar Cymes, Blanka, tyle gospodarzy tej popołudniówki poniedziałkowej, eskowej u nas w Esce. Z wami, z nami i dla was. To wszystko w poniedziałek już po godzinie 15. 17 minut teraz mamy do godziny 21. Co byście powiedzieli na Towarzystwo Sombra?

numer zdecydowanie mocno koloruje nam końcówkę tegorocznych wakacji. MJ Deli, Deli Supreme, to jest nowość na naszej playliście w wakacyjnej imprezce w Radiu SK. 4 minuty i będzie godzina 21, a kolejne hity na czasie na 21 już są przygotowane. SK.

0: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: To będzie ostatnia reklama. Bill.

0: Jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w delikatesach Centrum. Grill
1: Patrol. I po reklamie.
2: Eska. Eska. Summer.
3: I Artur Mazurek. Po małej przerwie do Kraśnika wraca deskorolkowa impreza. Lenery Skate Jam 5, czyli cały dzień mocnych trików, głośnej muzy i pełnej zajawki. To wszystko już na początku września. Termin poznamy już niebawem. W tym roku nowością jest szkółka dla najmłodszych, podczas których dzieci będą mogły nauczyć się podstawowych zasad. Na wydarzeniu nie zabraknie konkursu na najlepszy trik na desce, w którym można wygrać nagrody pieniężne. W puli jest aż 12 tysięcy złotych. Organizatorzy przygotują też grilla, także nikt nie będzie tam głodny. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10 od zapisów i szkółki, a o 13.30 ruszą eliminacje. Wieczorem przejazdy finałowe. Wejście za darmo, a to wszystko na skateparku przy ulicy Żwirki i Wigury.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
4: A wiecie, że jutro o tej porze już będziemy mogli powiedzieć: o, weekend ruszył, jak fajnie. A z drugiej strony to będzie ostatni weekend tych wakacji. A za tydzień o tej porze to już trzeba będzie mieć lekcje odrobione. Dobra, nic nie mówiłem. Rafał Adamczak, dobry wieczór. Muszę wam to teraz wynagrodzić hitami na czasie. Bardzo proszę, Another Check to You, taki jest początek. Potem w kolejce Jason Derulo, Oscar Timms, Eminem i mam nadzieję, że jest to dobra propozycja.

Jak ktoś myślał, że ten zaśpiew Ambra, Ambra Kadabra, to wymyślił Eminem, to o, nie, drogie dzieci, nie! To pochodzi z oryginału Steve Miller Band, rok 1982. To wtedy powstał numer Abracadabra, a teraz po prostu fragmenciku i znanej melodii Eminem użył w numerze Houdini, który wam zagrałem w imprezce w Radiu SK, bo gramy hity na czasie, bo za chwilę nówka sztuka Robin Schulz i Watermat Take It Slow, czyli tak naprawdę nowa wersja numeru, który znamy z roku 2014, Bullet. Będzie też Łatwo Ganki i Majko, będzie Sugar Babes, a w najbliższy weekend bawimy się w ramach SK Music Tour i to w dwóch miejscówkach jednocześnie. Pierwsza miejscówka to Starachowice, druga miejscówka to Mielec. I w tej pierwszej, w sobotę, będę z wami ja, Young Iggy i Fukaj. W niedzielę Mati Fuczyło z Kolim, Bryska i Tilaw. Natomiast jeżeli chodzi o Mielec, Kamil Noseli i Kamila Ryciak czekają. W sobotę zagra tam Michał Szczygieł i Grubson, a w niedzielę zespół z Agnieszka Chlińska. I jeżeli to są wasze miejscówki, jeżeli wy tam będziecie, przychodźcie, będziemy się razem bawić. Wstęp jest za darmo.

29 po 21 to jest imprezka w Radiu SK z hitami na czasie. Alan Walker, Ava Max, Fate już za nami. Słuchajcie, Forbes przygotował ranking najpiękniejszych wsi świata. I Europa ten ranking zdominowała. I tak sobie go przeglądam, wygrała jedna z angielskich wsi. No urokliwie to wygląda na zdjęciach, urokliwie. Ale i tak pewnie my, Polacy, możemy się rozmarzyć, że najpiękniejsza jest polska wieś. Bo na pewno wiele osób mieszka na polskiej wsi, wiele osób ma jakieś wspomnienia związane z polską wsią, wiele osób wakacje spędzało na polskiej wsi, a jeszcze jak do tego dorzucimy dźwięk odpalanego bizona.

Jak ktoś jeszcze ma w sobie 18 minut przed 22 dużo energii, to proszę bardzo, to można było poskakać, można, czemu nie? Dlatego właśnie tak wam gramy w imprezę w Radiu SK, Damiana Dawid i Zombie Lady. Słuchajcie, bo przyszło bardzo dużo pytań nagle, jak powiedziałem, że polska wieś to dla niektórych skojarzenie na przykład z dźwiękiem uruchamianego bizona. Co to jest ten bizon? Takie pytania przyszły, dlaczego ten dźwięk jest taki fajny? Otóż! Szanowni Państwo, jak ktoś nie wie, bo może jeszcze go nie było na świecie, proszę zanotować, że bizon, zgodnie z definicją encyklopedyczną, to jest kombajn rolniczy produkcji polskiej, służący do zbioru zbóż, rzepaku, kukurydzy, słonecznika i innych roślin nasiennych. Był produkowany w Płocku, już nie jest. I tak zupełnie przypadkowo się składa, że mamy tutaj pana Waldka z bizonem i pan Waldek nam zaprezentuje, jak taki bizon brzmiał. Proszę bardzo, proszę, można zrobić głośniej. Panie Waldku! No i co? No to daj mu troszeczkę, daj mu! No i kiedyś tak to właśnie było z tą polską wsią.

0: W imprezie w Radiu SK White 2115 Palari i Vivi Simon to coś. Słuchajcie, świat chyba trochę zwariował. Wczoraj na Top of the Top pod festiwal Kuba Badach zaśpiewał Last Christmas w świątecznym sweterku. Padał śnieg do tego, choinki się mieniły w scenografii. Tak było. No a 8 września Polsat pokaże Chwinosowego w domu. Czyżby były święta w tym roku tak z zaskoczenia i nieco wcześniej? Ale może na tym ta zabawa powinna polegać, że nigdy nie wiemy, kiedy przyjdą święta, byśmy tego całego szaleństwa w centrach handlowych uniknęli, co? Rafał Adamczak, dzięki, dobrej nocy.
1: Eska.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Eska. Eska.
3: Artur Mazurek, zapraszam. Młode pokolenie przejmuje Kraśnik. W tym roku w ramach imprezy Young Fest w naszym mieście wystąpią artyści, którzy są dobrze znani kraśnickiej młodzieży. Już jutro, na koniec wakacji, 28 sierpnia o godzinie 19:00 przywita się z wami Janusz Walczuk, czyli jeden z najbardziej charakterystycznych głosów młodej sceny. O godzinie 20:00 na scenie zobaczycie Bubę, który pokaże lokalną energię, której nie da się zatrzymać. Imprezę o godzinie 21:00 zakończy DJ Krzychu Latino, który zagwarantuje taneczny ogień i imprezę na pełnej. To wszystko już jutro w Kraśnickim Amfiteatrze w starej dzielnicy miasta. Wstęp jest za free, a SK jest patronem medialnym tego wydarzenia. Nie może was tam zabraknąć.
2: SK.
1: SK. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosa, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bad

Radio SK.

0: wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.
1: Na

0: pastelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: SK Kraśnik.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto